0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Melo Radio.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręć.

0: lotto.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto. Dużo dobrego.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
16: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.pl.

0: słuchaj na 94FM. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwiczka, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będą królowały tramwaje i komunikacja miejska. A to dlatego, że miniona sobota upłynęła w stolicy pod znakiem Dni Transportu Publicznego. W ramach Dni Transportu Publicznego odbyła się m.in. wyjątkowa rywalizacja motorniczych z całej Europy. Emocji i atrakcji oczywiście nie brakowało, więc teraz moja relacja z tych wydarzeń. Będzie też trochę ciekawostek o transporcie publicznym w Warszawie. Zapraszam.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Tak jak wspominałam, sobota to przede wszystkim w Warszawie Dni Transportu Publicznego i mnóstwo, mnóstwo atrakcji, które skumulowały się przede wszystkim przed Pałacem Kultury i Nauki i na Marszałkowskiej. Jest ze mną Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Jakie atrakcje? Bo jest tego naprawdę sporo.
2: Tak, dziś w sercu Warszawy Dni Transportu Publicznego, czyli impreza o tym wszystkim, z czym jest związany transport publiczny. Ale przede wszystkim mamy dzisiaj mistrzostwa, europejskie mistrzostwa motorniczych tramwajów. Impreza, w której bierze udział 26 ekip tramwajowych z całej Europy i goście z Australii, bo uwaga, na antypodach też mają tramwaje. W samym sercu miasta mamy więc arenę zawodów, czyli na pięknym, odnowionym torowisku tramwajowym. Mamy wystawę zabytkowych autobusów, mamy wystawę zabytkowych tramwajów. To są te pojazdy, których dziś już nie zobaczymy na torach. Zostały zastąpione przez nowocześniejsze. Ale zawsze przyjemnie zobaczyć, jak kiedyś wyglądały te tramwaje, którymi jeździły miliony warszawiaków. Są stoiska spółek transportowych z Warszawy, konkursy, zabawy, gadżety. Tak więc wszystko dziś kręci się w Warszawie dookoła transportu publicznego.
1: To jak o transporcie mówimy, to może warto powiedzieć, że on wśród warszawiaków zyskuje na popularności, że coraz więcej osób decyduje się przesiąść z samochodu właśnie na transport publiczny.
2: Rokrocznie z warszawskiego transportu publicznego korzysta niemal miliard osób. Ta liczba oczywiście się w poszczególnych latach trochę waha, ale można powiedzieć, że właśnie taka rzesza warszawiaków i gości, którzy odwiedzają Warszawę, korzysta z transportu publicznego. W Warszawie mamy wszystkie rodzaje pojazdów. Mamy tramwaje, autobusy, kolej naziemną, czyli szybką kolej miejską i współpracujące z nami koleje mazowieckie i kolej podziemną, czyli metro, dwie linie metra. Wszystkie te środki transportu są wykorzystywane, one tworzą spójną sieć i można korzystać z nich, mając jeden, ten sam bilet. No i to jak gdyby jest właśnie tym czynnikiem, który przyciąga do transportu publicznego. Sprawność, łatwość skorzystania, bogata sieć, bo można tak naprawdę w każde miejsce w Warszawie dojechać transportem publicznym.
1: Ten transport publiczny, tak jak rozmawiamy, on się bardzo zmienia. Coraz bardziej się zmienia. Właściwie z każdym rokiem dochodzą nowe udogodnienia i nowe inwestycje. Jakie teraz najważniejsze są realizowane i jakie udogodnienia są przygotowywane, chociażby jeżeli chodzi o kupowanie biletów?
2: Zupełnie rozbudowana jest sieć tramwajowa w Warszawie. Mamy już najnowszy odcinek, to jest trasa do Wilanowa. Teraz trwają już końcowe prace budowlane na połączeniu ulicy Górnieckiej z dworcem zachodnim. To oczywiście są prace etapowane. Ta sieć rozrasta sukcesywnie, więc w planach są kolejne odcinki. Kończy się już budowa ostatniej części, ostatniego odcinka drugiej linii metra, czyli trzech stacji na Bemowie. To są takie największe nasze inwestycje w transport, które się teraz odbywają. One rozbudowują sieć. Coraz głębiej wjeżdżamy metrem warszawskie osiedla, coraz dalej sięga sieć tramwajowa. A dlaczego właśnie te dwa środki transportu? Bo transport szynowy w dużym mieście jest najbardziej niezawodny. Tramwaje nie stoją w ulicznych zatorach, mają wydzielone torowiska, mają priorytety sygnalizacji świetlnej, więc poruszają się najsprawniej. Sieć autobusowa także się rozrasta, ale autobusy korzystają z tych samych ulic, po których jeżdżą wszyscy. Tak więc owszem, mają łatwość dojechania do bardzo odległych rejonów Warszawy, tam gdzie tramwaj nie dojedzie, bo budowa torów jest po prostu zbyt kosztowna, zbyt skomplikowana. Ale właśnie sieć autobusowa ma też swoją określoną specyfikę. Czarne bus pasy, one mają ułatwiać poruszanie się autobusów. W tej chwili w Warszawie mamy niemal 100 km takich wydzielonych pasów ruchu. To wszystko tworzy spójny system, z którego chętnie warszawiacy korzystają. I chcąc jeszcze ułatwić korzystanie z tego systemu, przygotowujemy reformę systemu biletowego. Oczywiście to trochę potrwa, bo Warszawa jest olbrzymim systemem transportowym, tak więc chociażby kupno i wymiana nowych kasowników musi być rozłożona w czasie, bo to jest kilka tysięcy urządzeń. Nowy system biletowy ma być jeszcze prostszy w obsłudze. Będzie można kupować bilet, korzystając po prostu ze swojej własnej karty płatniczej lub telefonu komórkowego. Zakładamy, że ta łatwość kupowania biletu przyciągnie jeszcze większą grupę pasażerów. Zakładamy także inne zmiany, na przykład w naszych planach zmianę systemu płacenia za bilet, czyli płacenie za przejechane odcinki. Różne nośniki będą wprowadzane, czyli ten nasz bilet nie będzie musiał być tylko na karcie plastikowej, jak to dzisiaj, ale będzie być w telefonie, można będzie kupić bilet zegarkiem. Tak więc zakładamy dużą nowoczesność i większą łatwość korzystania z transportu publicznego w Warszawie.
1: Czyli będzie jeszcze łatwiej, jeszcze szybciej i jeszcze bardziej wygodnie. Także zachęcamy do korzystania z transportu publicznego w stolicy. Dziękuję bardzo za to.
2: Dziękuję bardzo.
1: Widzę, że macie tablicę w dłoniach. Powiedzcie, co to za zdobycz?
3: No, tablica liniowa. Są w autobusach i można kupić sobie.
1: A ty konkretnie jakiej linii masz?
3: 509 z Winnicy na Dworzec Wschodni. Ja 741.
4: 160 z trasą zmienioną, która była częściowo w zimę.
1: Interesujecie się komunikacją miejską?
4: Tak, od dzieciaka już pierwsze takie czynności z autobusami i w ogóle jeżdżeniem to było z dziadkiem i to było w 2016-2015. I wtedy właśnie jakoś się rodziła moja pasja przez jednego kierowcę, który mnie puścił do kabiny i otwierałem drzwi na przystankę.
5: No ja mam już pasję od jakichś tam już 8 lat, tam, ponieważ moi rodzice są motorniczami oraz mój dziadek był kierowcą autobusu. Bardzo chciałem być jeszcze konduktorem i właśnie teraz od 3 miesięcy też jestem już konduktorem i właśnie dzisiaj będę jeździł na linii 100. Zapraszam.
6: Nie będzie punktów za potrącenie syrenki, ale będą punkty za rzucanie piłek do kosza. Ale już jesteśmy w następnej konkurencji.
7: To są Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tramem, 12. edycja. Po raz pierwszy gościmy ją w Polsce, w Warszawie. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Mamy 26 drużyn z bardzo różnych krajów, z całej Europy i z Australii jedna drużyna, bo skoro Australia może brać udział w Eurowizji, to dlaczego nie w Europejskich Mistrzostwach Motorniczych? Polskę reprezentują dwie drużyny. Jest to Warszawa jako gospodarz oraz Gorzów Wielkopolski, który wygrał ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych, więc dotrzymał prawo do reprezentowania również Polski. Przejazdy zaczyna Warszawa i potem mistrz świata Wiedeń i w następnej kolejności mistrz Europy Budapeszt. A następne drużyny według kolejności losowania. W trakcie przejazdu drużyny wykonują wszystkie konkurencje naraz. Liczy się także czas przejazdu i na tej podstawie ustalana jest końcowa punktacja. Po zakończeniu mistrzostw wybieramy najlepszą drużynę motorniczych. Każda drużyna jest złożona z dwóch osób, motorniczej i motorniczego, oraz oddzielnie nagradzamy indywidualnie najlepszego motorniczego i najlepszą motorniczą, więc dużo emocji, konkurencje są bardzo różne, wykorzystujemy dwa tramwaje, Swing, Pesa Swing oraz Hyundai. Są konkurencje, które takie widowiskowe, jak zbijanie kręgli czy bilard tramwajowy. Nowością jest koszykówka, czyli motorniczy musi z okna wyrzucić piłkę koszykową do kosza i to też jest punktowane. Ale też mamy oczywiście takie konkurencje, w których stricte jest punktowana precyzja w pracy motorniczego, czyli precyzyjne zatrzymanie, tak żeby drzwi otworzyły się najbliżej wyznaczonej linii, czy ustawianie syrenki przy torowisku, tak żeby tramwaj przejeżdżający obok syrenki nie zahaczył o syrenkę. Jest też konkurencja, w której precyzyjne zatrzymywanie się, jest przyczepiona miska z wodą i oczywiście celem jest płynna jazda, tak żeby jak najmniej tej wody się wylało i potem precyzyjne zatrzymywanie tramwaju. Im więcej wody się wyleje, tym mniej punktów otrzymuje drużyna, więc to jest naprawdę bardzo dużo konkurencji. Niektóre może wyglądają tak widowiskowo, ale we wszystkich liczy się precyzja w pracy motorniczego, czy coś, co na co dzień jest tutaj brane pod uwagę. My jako organizator, gospodarz dla każdej drużyny zapewniliśmy opiekunów naszych motorniczych. O, tu idzie właśnie drużyna z Polski, więc zapewniliśmy opiekunów, tak żeby każda drużyna z innego kraju czuła się u nas dobrze. Przede wszystkim też, żeby miała okazję zapoznać się z naszymi tramwajami, które są inne niż w innych miastach, dlatego też w piątek mieliśmy dzień treningowy na zjeździe Anopol, gdzie po pierwsze motorniczowie mieli okazję spróbować wszystkie konkurencje, ale też przejechać się tymi tramwajami, które będą uczestniczyły w mistrzostwach.
1: A mamy tutaj całą warszawską ekipę gospodarzy.
8: Agnieszka.
9: Aleksander Błaszczak.
10: Joanna Widlińska.
1: Trenerka. Jak się przygotowywaliście w ogóle do tegorocznych mistrzostw i co jest największym wyzwaniem w waszej ocenie?
8: Największym wyzwaniem, no, rampa, hamowanie z tą wodą, no i hamowanie na gwizdek.
9: Przygotowania mieliśmy przez całe wakacje, także myślę, że jesteśmy przygotowani profesjonalnie, ale co wyjdzie, to zobaczymy, że tak powiem.
1: Pytanie do pani trener, na co szczególnie zwracała pani uwagę, pracując z naszą warszawską ekipą?
10: Oj, ciężkie pytanie. Ten nacisk chyba ogólny, na wszystko. Nie było tak, że szczególnie na jedną konkurencję. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę nie znaliśmy wcześniej tych konkurencji i trenowaliśmy w ciemno.
1: Chciałam namówić trochę państwa, żebyście opowiedzieli o sobie parę słów. Od ilu lat w tramwajach warszawskich, pani Agnieszko?
8: 14 lat w tramwajach. Dojeżdżam tutaj do pracy. Zawsze jest miła atmosfera na zajezdni. Nie ma stresu, każdy jeździ sobie, pilnuje to, co ma zrobić, także nie ma tego kierownika nad głową, także jest w porządku. Cierpliwości dużo potrzeba w tej pracy.
9: Ja pracuję od 10 lat w tramwajach, zgodzę się z Agnieszką. Fajne jest to, że za nami na przykład nie siedzi kierownik i nie dyryguje nami. Dodam jeszcze, że codziennie jest inna aura, że tak powiem. Widzimy, jak zmienia się miasto i to jest bardzo fajne w naszej pracy.
1: A pani trener od kiedy w tramwajach warszawskich?
10: W sumie od wczoraj. Wczoraj było 22 lata temu. Na początku jako motornicza, później w 2012 roku jako patron motorniczy. Jestem do dzisiaj i nie planuję zmiany.
11: Takie jest założenie w ogóle w tych mistrzostwach europejskich, że mamy damsko-męską ekipę w każdym zespole.
12: No fajne, naprawdę fajne. Choć w tych statystykach, które otrzymujemy, też są podane takie informacje, jaka część motorniczych to część damska, a jaka to męska. Na przykład w Bratysławie 14% motorniczych to kobiety. I właśnie przedstawicielką tej części motorniczych jest Daria Popowa, która prowadzi teraz tramwaj i nie wylała za dużo wody.
1: Jak się państwu podobają mistrzostwa?
13: Fajna zabawa.
1: A konkurencja trudna?
13: Trudno, to raczej motorniczy muszą ocenić, czy trudne, ale widowiskowe i niektóre chyba odpowiadają codziennym wyzwaniom.
14: Bardzo nam się podobają mistrzostwa. Przyjechaliśmy specjalnie z Norwegii, żeby zobaczyć te mistrzostwa.
15: It's very interesting to see how proud you are of the culture of your tramlines.
16: Chciałem przede wszystkim zobaczyć wielkie kręgle tramwajowe. One są gdzieś tam na końcu. No, spodziewam się zobaczyć ludzi z całej Europy i nie tylko. Jak tutaj akurat w Warszawie kibicują i korzystają z miasta, naszego placu, naszej wyremontowanej Alei Marszałkowskiej. Sam chciałem się tym nacieszyć. To fascynujące, że mamy tutaj taki konkurs i takie zawody i Warszawa stała się na dzisiejszy dzień tramwajową stolicą kontynentu.
17: Mamy sprawę już jasną, że to Praga zdobędzie mistrzostwo w tych zawodach. Praga, która zdobyła 6000 punktów, Oradea, która zdobyła 5820 punktów i Sofia 5750 punktów. Oglądało się to kapitalnie.
1: I tak jak słyszeliście, europejskie mistrzostwa motorniczych tramem wygrała drużyna z Pragi, a same mistrzostwa, przypomnę, były główną atrakcją tegorocznych dni transportu publicznego w Warszawie. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze. Czy Nimbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a dziś w studiu Melo Radia moim gościem jest pan Sławomir Smyk, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
1: A w magazynie będziemy rozmawiali o kilku tematach, bo w sezonie tym wakacyjno-letnim też sporo się działo, jeżeli chodzi, no właśnie, o różne zdarzenia z udziałem hulajnóg. Na te hulajnogi narzekają nie tylko strażnicy miejscy, nie tylko mieszkańcy, od tego trzeba zacząć, ale też ostatnio na przykład słyszałam, że narzekali kolejarze, bo te hulajnogi też wjeżdżają na przejazdy kolejowe w niebezpieczny sposób i też sporo takich zdarzeń było. Narzekają też policjanci. Przy okazji chociażby podsumowania wakacji też rozmawiałam z Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego i Komendy Głównej i też narzekał na to, że tych wypadków jest coraz więcej. Jak to wygląda z punktu widzenia Straży Miejskiej? Ile takich różnych zdarzeń odnotowano i może jakie najczęstsze błędy popełniają osoby, które się tymi hulajnogami poruszają?
18: My nie prowadzimy statystyk dotyczących wypadków drogowych, natomiast widzimy szereg wykroczeń, które są popełniane przez tych użytkowników, szczególnie jeśli chodzi o kwestię postoju tych pojazdów w miejscach zabronionych. Jest wiele miejsc, gdzie można postawić taką elektryczną hulajnogę, jednak jak widzimy, niefrasobliwość użytkowników tych urządzeń jest bardzo duża.
1: Też zauważyłam, że moda jest niestety na poruszanie się hulajnogami elektrycznymi w dwie osoby. Widziałam nawet taką parę nastolatków na hulajnodze i jedna i druga osoba, nawet chłopak, który nią kierował, miał w ręku telefon komórkowy, więc...
18: To jest bardzo skrajna sytuacja. To jest nieodpowiedzialność tej osoby, która wiezie pasażera na hulajnodze. Hulajnoga nie jest stabilnym pojazdem. My, widząc takie sytuacje, reagujemy zdecydowanie. Tu, jeżeli osoba jest zdolna prawnie do tego, aby wobec niej zastosować mandat karny, no to strażnicy w tym przypadku podejmują zdecydowaną decyzję i taka osoba jest karana mandatem. Rzadziej oczywiście się zdarzają te sytuacje niż te związane z kwestią pozostawienia hulajnóg w miejscach zabronionych.
1: Mamy jakieś statystyki, jak wygląda liczba interwencji względem właśnie użytkowników hulajnóg elektrycznych?
18: Jeśli mówimy tu o przewożeniu osób bądź też innych przedmiotów na hulajnodze, to strażnicy nałożyli 7 mandatów na osoby, które popełniały ten czyn zabroniony. Natomiast w innych przypadkach tych mandatów było znacznie więcej. Było ich ponad 50 za czyny związane z poruszaniem się tym pojazdem. To jest jazda hulajnogą w miejscu zabronionym, jazda hulajnogą, która przekracza prędkość pieszego. To jest niestosowanie się do obowiązujących przepisów korzystania z dróg dla rowerów bądź ścieżek dla rowerów. A więc ten wachlarz tych wykroczeń jest bardzo duży.
1: To ja skorzystam z okazji, że jest pan dzisiaj gościem Meloradia i dopytam, może poproszę o przypomnienie takich najważniejszych zasad dotyczących hulajnóg elektrycznych. No bo kaski to wiemy.
18: Tak, jeśli mówimy o kaskach, to jak najbardziej my w ogóle generalnie zawsze nakłaniamy do tego, aby kaski stosować bez względu na wiek. Mimo tego, że obowiązują one do 16 roku życia, to jednak osoba po 16 roku życia też powinna używać kasków ochronnych. Wtedy, kiedy jedzie hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym, czy każdym innym sprzętem, który służy do przemieszczania się.
1: Ja czasami mam wrażenie, że te hulajnogi są wszędzie. No to może też warto byłoby powiedzieć, gdzie i kto może tymi hulajnogami jeździć.
18: Na pewno nie można już jeździć osoba, która nie ukończyła 13 roku życia. Po 13 roku życia, jeśli mamy kartę rowerową, no to już możemy korzystać z tych urządzeń i poruszać się tymi urządzeniami. Natomiast jeżeli już się poruszamy, to powinniśmy to robić zgodnie z literą prawa, więc w momencie, kiedy na drodze prędkość obowiązuje do 30 km na godzinę, możemy jechać jezdą, jeżeli oczywiście nie ma drogi bądź ścieżki dla rowerów. Jeżeli jest ścieżka dla rowerów bądź droga dla rowerów, korzystamy, mamy obowiązek korzystać ze ścieżki bądź drogi dla rowerów. Jeżeli prędkość na danym odcinku drogi jest powyżej 30 km na godzinę, a nie ma ścieżki bądź drogi dla rowerów, mamy prawo do tego, aby jechać tą hulajnogą po chodniku, ale jadąc po chodniku mamy dostosować tą prędkość do prędkości ruchu pieszego. Co to oznacza tak naprawdę, bo nie każdy też wie, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli jedziemy tą hulajnogą po chodniku, a jak wiemy, hulajnogi mają dozwoloną prędkość do 20 km na godzinę, więc z taką prędkością mają też ustawione te urządzenia kontrolne, to możemy się poruszać oczywiście chodnikiem. Jeżeli nie ma w pobliżu osób, to możemy się poruszać tą hulajnogą już zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, aby nie za szybko. Natomiast w momencie, kiedy widzimy przed pieszego, musimy zwolnić i dostosować tą prędkość do takiej prędkości, z jaką porusza się pieszy. Czy to oznacza, że nie mamy prawa do tego, aby pieszego wyprzedzić? Nie. Mamy dostosować tą prędkość, a więc ona ma być mniej więcej zbliżona do tej prędkości pieszego, aby móc go spokojnie i bezpiecznie wyprzedzić, a potem jechać i kontynuować dalej swoją podróż.
1: I warto o tych zasadach pamiętać, bo niestety nadal dochodzi do wypadków, nawet śmiertelnych.
18: Tak, zdarzają się takie wypadki. Bardzo często też strażnicy, którzy pracują w rejonie, też są świadkami różnego rodzaju kolizji spowodowanych przez rowerzystów, przez osoby korzystające z hulajnóg, a w wielu przypadkach nasi funkcjonariusze muszą już podejmować działania ratujące zdrowie bądź życie takiego użytkownika.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy Sławomir Smyk. Rozmawialiśmy o hulajnogach. Natomiast, tak jak zapowiadałam, tych tematów trochę będzie dzisiaj więcej. Wspomnieliśmy tylko o rowerach. Gdzieś tam te rowery się przewinęły w naszej rozmowie. Chciałabym, żebyśmy przypomnieli słuchaczom albo rodzicom młodszych słuchaczy o tym, że przy Straży Miejskiej działa miasteczko ruchu drogowego.
18: Chyba już wszyscy wiedzą, że na ulicy Sołtyka 8/10 na terenie naszej siedziby działa, funkcjonuje miasteczko ruchu drogowego prowadzone przez strażników miejskich. I to jest miejsce, w którym tak naprawdę można nauczyć się przepisów ruchu drogowego, można nauczyć się jazdy na rowerze, tej przepisowej, można skorzystać z tego, co znajduje się na terenie miasteczka drogowego, czyli z tej infrastruktury.
1: No właśnie,
18: która...
1: powiedzmy, co tam jest, bo ja byłam, widziałam, jest to bardzo fajnie przygotowane, zorganizowane.
18: Tak, ta infrastruktura do złudzenia przypomina prawdziwe drogi. Dla osób, które są jeszcze w tym wieku szkolnym, poruszanie się po tym miasteczku jest bardzo dużą atrakcją, przeżyciem. Można powiedzieć, że jest to tak duże przeżycie, że bardzo długo pamiętają tę przygodę, ale oprócz tego, że jest to przygoda, to jest to nauka. Nauka przepisów ruchu drogowego, kontakt bezpośrednio ze strażnikami, którzy odpowiadają na różne pytania, dzielą się wiedzą, dają różnego rodzaju przykłady, jak należy się poruszać i jak nie należy się poruszać rowerem.
1: Miasteczko ruchu drogowego przy Straży Miejskiej w tym roku ruszyło od kwietnia i jeszcze będzie czynne do końca października. Warto powiedzieć, że odbywają się tam egzaminy na kartę rowerową.
18: To są egzaminy, które odbywają się na wniosek szkół, ale także są egzaminy otwarte, które odbywają się na terenie miasteczka ruchu drogowego, gdzie każda osoba może się zapisać, aby taki egzamin przejść. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Te wszystkie warunki widnieją na naszej stronie internetowej www.strażmiejska.waw.pl. Wchodząc na naszą stronę, można doczytać się wszystkich warunków, jakie trzeba spełnić, aby przystąpić do tego egzaminu. Serdecznie zapraszam do tego, aby odwiedzić stronę, dowiedzieć się, nauczyć, przyjść i zdać egzamin. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że najbliższy egzamin odbędzie się 26 września, a więc serdecznie zapraszamy do tego, aby jeszcze skorzystać z tej możliwości, zapisać się i uczestniczyć w tym egzaminie. Oczywiście z myślą, że się zda i ja tego osobiście wszystkim życzę, szczególnie tym młodym ludziom, którzy zdobywają te pierwsze w swoim życiu uprawnienia.
1: No właśnie, a karta rowerowa potrzebna jest w jakim wieku?
18: I tutaj po nowelizacji prawa troszeczkę się zmieniło. A więc osoba, która ukończyła 10 lat, ma prawo do tego, aby zdobyć tę kartę rowerową. Natomiast natomiast mając tę kartę rowerową, do 13 roku życia nie może poruszać się hulajnogą elektryczną, ale ma prawo poruszać się rowerem. Dodatkowo oczywiście trzeba podkreślić, że ta karta działa do 18 roku życia, bo po 18 roku życia ta karta już nie obowiązuje.
1: To jeszcze tylko w temacie rowerów też zapytam o to, co najbardziej pana razi, jeżeli chodzi o zachowania rowerzystów.
18: Raczej taka niefrasobliwość i brak wyobraźni. W wielu przypadkach jestem świadkiem, jak rowerzyści wjeżdżają na przejścia dla pieszych. W wielu przypadkach jestem świadkiem, kiedy jestem poza służbą i widzę, jak rowerzyści korzystają niefrasobliwie z chodnika, starając się zepchnąć ten ruch pieszych troszeczkę na bok. Natomiast strażnicy, którzy widzą tego typu wykroczenia, no to oczywiście mają prawo do tego, aby podjąć te interwencje. Takie interwencje mogą zakończyć się bardzo surowo dla takiego rowerzysty. Widzimy też oczywiście różnego rodzaju inne zachowania rowerzystów, ale te z takimi mniejszymi skutkami społecznymi.
1: Teraz możemy przejść do kolejnego tematu, czyli rekrutacja, bo Straż Miejska rekrutuje. Na jakie przede wszystkim stanowiska?
18: Straż Miejska prowadzi rekrutację na stanowiska, które zawsze umieszczamy w naszym biuletynie informacji publicznej. W obecnej chwili prowadzimy rekrutację na stanowisko aplikanta w charakterze strażnika miejskiego. Ta rekrutacja niebawem się kończy, a więc jest to ostatnia chwila, aby móc skorzystać z możliwości aplikacji. A praca jest bardzo ciekawa, bardzo atrakcyjna, no i przede wszystkim nie jest nudna. Nigdy nie dzieje się to samo.
1: To jest magazyn motoryzacyjny, więc warto wspomnieć, że osoby, które będą się ubiegały o zatrudnienie w Straży Miejskiej, jeżeli przejdą te wszystkie procedury rekrutacyjne i zostaną zatrudnione, to będą miały szansę jeździć różnymi pojazdami w pracy.
18: Tak, rzeczywiście strażnicy poruszają się pojazdami służbowymi. Mówimy to o szerokim wachlarzu tych pojazdów, bo Straż Miejska na wyposażeniu posiada pojazdy spalinowe, ale posiada także pojazdy elektryczne. Osoba, która oczywiście ma prawo jazdy, będzie miała też prawo, aby poruszać się takimi pojazdami w momencie, kiedy już będzie pełnym strażnikiem miejskim z pełnymi uprawnieniami. Do tego, aby też poruszać się tymi pojazdami. Dlaczego warto u nas pracować? Przede wszystkim Straż Miejska oferuje stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie dla aplikantów, czyli tych pierwszych osób, które się zatrudniają u nas w firmie, w wysokości 7200 zł. Ale jeżeli mówimy tu na przykład o osoby młode, takie do 26 roku życia, które oczywiście zatrudnią się u nas zgodnie z ustawą po ukończeniu 21 roku życia, no to ta wypłata na pewno będzie wyższa ze względu na to, że te osoby nie są opodatkowane. Dodatkowo po roku od zatrudnienia jest możliwość awansu na stanowisko młodszego strażnika. Mamy 13. pensję, możliwość dofinansowania nauki na studiach, możliwość ubiegania się o mieszkanie służbowe, a więc takich profitów jest bardzo dużo, co czyni naszą pracę bardzo atrakcyjną, czyli samo zatrudnienie jest już bardzo atrakcyjne, ponieważ niesie ze sobą wiele możliwości dla osoby, która zatrudnia się na stanowisku strażnika miejskiego.
1: I oczywiście można się rozwijać, można awansować.
18: Jeżeli mówimy tu o awansach, to z każdym awansem wzrasta pensja strażnika miejskiego.
1: No i to też jest istotne. A wszelkich informacji szukajcie o rekrutacji na stronie Straży Miejskiej. To jeszcze tak na sekundkę chciałam na chwilkę wrócić do pojazdów, bo wiem, że tych elektryków może być wkrótce więcej.
18: Zgadza się. W tej chwili Straż Miejska Miasta Stołecznego Warszawy ogłosiła konkurs na przetarg dotyczący pojazdów elektrycznych. Czekamy oczywiście na oferty. Te oferty zostaną rozważone. Zostanie na pewno wybrana najatrakcyjniejsza oferta, a flota Straży Miejskiej zwiększy się o pojazdy elektryczne. Na początek ma być ich 26, ale docelowo w przeciągu najbliższych 3 lat chcemy zakupić 92 pojazdy.
1: Drodzy słuchacze, ja wam tylko przypomnę, że dziś w studiu Melo Radia gościłam pana Sławomira Smyka, rzecznika prasowego Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję uprzejmie.
1: A tematów w tym magazynie było kilka, bo rozmawialiśmy o hulajnogach, rozmawialiśmy też o miasteczku ruchu drogowego działającym przy Straży Miejskiej, a także o rekrutacji. I to wszystko w tym magazynie. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Ponownie witamy w Muzeum Woli w Warszawie i jak to bywa w muzeum, wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się do Polski z okresu rozbiorów. A naszym tematem jest rower. Rower w Polsce i przede wszystkim rower w Warszawie. Powiem wam o tym, ile taki rower wówczas kosztował, bo dzisiaj na taki rower może pozwolić sobie każdy, choć i bywają takie rowery, które kosztują tyle, co dobry samochód. Wówczas było podobnie. Na rower mogła pozwolić sobie arystokracja i kosztował on w granicach 150 rubli. Czy to dużo? O tym opowiedzą kuratorzy wystawy Piotr Kubkowski i Konrad Schiller. A ja przypomnę, że wystawę Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę możecie oglądać przez okrągły rok. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i zapraszamy ponownie do wspólnego zwiedzania.
19: Na początku rower rzeczywiście jest czymś, co bardziej należy do gdzieś tam elit, do arystokracji, do jakiejś takiej miejskiej burżuazji. Jest to wydatek no, rzeczywiście duży, no ale też to jest też pewna taka bariera, jakby to powiedzieć, stylu życia, to znaczy jakby...
1: A jak duży wydatek?
19: No, mówiło się, znaczy no, generalnie te konstrukcje na początku to jest około 150 rubli ówczesnych, no 150 rubli, powiedzmy, że około, nie wiem, rubla, półtora rubla w dobrej restauracji obiad kosztuje wtedy, więc no to jest jakby równowartość 100 takich obiadów, no ale umówmy się, że te restauracje to nie jest coś takiego, co jest dostępne, prawda, jakby dla większości mieszkańców. Więc no, ceny są zaporowe, dosyć szybko się pojawiają takie postulaty, zresztą Bolesław Prus jest jednym z takich głosów, który głosi właśnie takie hasła, żeby rozpowszechnić obrót rowerami używanymi, być może nawet wprowadzić jakieś takie rowery, coś na kształt rowerów miejskich, jakichś takich udostępnianych, sharingowych, dzisiaj byśmy powiedzieli, systemów. No ale dosyć długo w Polsce to jest jednak coś, co należy do arystokracji i też wpisuje się w taki właśnie styl życia kogoś, kto może sobie pozwolić na pewną ekstrawagancję też, kto już ma zabezpieczoną dobrze pozycję społeczną i może sobie pozwolić na to, żeby właśnie, no jakby pewnym takim szaleństwem się wykazać. Te rowery zresztą na początku, one nie służą do przemieszczania się po mieście, one służą, to powiedzieliśmy na początku, Konrad o tym mówił, o tych ulicach wyjazdowych, prawda? One służą do tego, żeby raczej pojechać na taką, jak wówczas mówiono, higieniczną przejażdżkę właśnie do Jabłonny, pod Warszawę, na piknik, na majówkę i tak dalej. Rower się upowszechnia może coraz bardziej w dwudziestoleciu międzywojennym. Rzeczywiście mamy coraz więcej takich zwykłych mieszkańców Warszawy, zwykłych mieszkańców też prowincji, którzy jeżdżą na rowerze. Tu trzeba od razu też powiedzieć, bo my cały czas tutaj mówimy o Warszawie. Warszawa jest po połączeniu tych trzech dzielnic rozbiorowych, prawda, jakby absolutnie w tyle za niektórymi miastami, zwłaszcza za tą częścią Śląska, która przypadła II Rzeczpospolitej, czy za Poznaniem i w ogóle całym Poznańskim, całym Zaborem Pruskim, gdzie tych rowerów po prostu na mieszkańca jest wielokroć więcej niż w Warszawie, więc to od razu tutaj pozdrawiamy Poznań i ich kulturę rowerową, którą cały czas musieliśmy gonić. Chyba już dogoniliśmy, jeśli chodzi przynajmniej o jakby ilość tych rowerów na mieszkańca, czy infrastruktury rowerowej. Niemniej to im należy się ten prymat właśnie w dawnych dekadach. No więc to dopiero się staje taki rower jakby powszechny, gdzieś tam jakby dostępny zwykłym ludziom, często uboższym ludziom, tuż przed II wojną światową, w okresie II wojny światowej, w okresie PRL. Ta II wojna światowa, tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ona jest dla nas bardzo ważna, bo już pokazujemy, jaką funkcję rower pełnił w okresie okupacji, od początku właściwie, od pierwszej takiej ewakuacji cywilnej mieszkańców Warszawy w 1939 roku, kiedy właśnie cywile bardzo często uciekają na rowerach. Taką osobą, która przejechała właśnie, wyjechała z Warszawy na rowerze, był Władysław Broniewski na przykład. Ale też wtedy kapitalną rolę pełnią rykszarze warszawscy, którzy właśnie na tych rykszach często wywożą mieszkańców z ich dobytkiem z miasta. Później ci rykszarze są swego rodzaju takimi taksówkarzami podczas okupacji, ale rower też zaczyna pełnić rolę na przykład, no nie wiem, gdzieś tam dla harcerzy, którzy właśnie gdzieś tam różne jakieś takie akcje małego sabotażu wykonują i bardzo często wykorzystują właśnie rowery do tego, żeby się uciekać przed policją czy żołnierzami niemieckimi. No i wreszcie po okresie, po powstaniu warszawskim, po zburzeniu Warszawy, po powstaniu wcześniej w getcie, kiedy ludność cywilna wraca do Warszawy pod koniec wojny, czy już po II wojnie światowej i właściwie Warszawa jest morzem ruin, nagle ten rower staje się po prostu super wdzięcznym takim wehikułem, na którym i można się przemieszczać po tym mieście, w którym przecież nie ma żadnych innych innych środków transportu. One by w żaden sposób nie przejechały przez te ruiny, ale też można go prowadzić, nawet kiedy już się nie da jechać. Można gdzieś wydobyć spod gruzów resztki dobytku, albo właśnie przewieźć, wrócić z tym dobytkiem, właśnie gdzieś tam obwieszając w jakichś torbach na tym rowerze. I mamy dosyć dużo tutaj takich zdjęć ze zbiorów Muzeum Warszawy, ale nie tylko, które prezentujemy, pokazujemy właśnie na wystawie, pokazując właśnie przykład tego, w jaki sposób rower jest takim, bardzo często pełni rolę też takiego wehikułu kryzysowego, znaczy takiego czegoś bardzo prostego, co można właśnie na bazarach warszawskich, na Hercelaku, gdzieś tam, prawda, jakby z różnych kawałków złożyć, łatwo go stosunkowo serwisować, to jest może nawet za duże słowo, prawda, można go tak jakby właśnie kombinować, prawda, części do niego, jakoś go składać, żeby działał. No i wreszcie, no właśnie, jakby może nam służyć jako takie tanie, codzienne narzędzie mobilności. I to jest dla nas bardzo ważne, bo ten moment wraca w wielu dekadach, prawda? Jakby dzisiaj gdzieś tam cały czas tutaj jakoś tak się odżegnujemy, nie chcemy, żeby ta wystawa była, nie wiem, jakaś taka jednorodna ideologicznie, no ale też obydwu nam zależy na tym, żeby pokazać, że rower bardzo dobrze się wpisuje w taką pozwzrostową, prawda? Gdzieś tam opowieść o życiu mieście, o życiu społecznym, o tym, że właśnie może nie trzeba mieć wszystkiego, nie trzeba daleko jeździć, może wystarczają te bliskie dystanse. Być może w ogóle te bliskie dystanse i życie na zasadzie bliskich dystansów w takim mieście a la 15-minutowym, ono po prostu nagle wzbudzi jakieś zapomniane już formy gospodarki, jakieś małe handle, prawda? Jakieś małe sklepy, jakieś takie zasady, że raczej do szkoły chodzimy, czy posyłamy dzieci w bezpośrednim sąsiedztwie naszego domu, a niekoniecznie wozimy je do szkoły na drugim końcu miasta i może szukamy pracy nawet blisko siebie, prawda? Bo chcemy bardziej cieszyć się życiem i niekoniecznie spędzać czas w korkach czy nawet w transporcie publicznym. Więc tutaj jakby rower bardzo jest dla nas ważny, bo gdzieś nam nagle różne takie jego cechy czy to, co jakby to powiedzieć, dyktuje nam w takich naszych zachowaniach społecznych i co pokazuje się w takich momentach kryzysowych, jak właśnie wojna czy życie w mieście ruin. Po prostu nagle okazuje inną, pokazuje swoją inną taką twarz, inne oblicze właśnie też w takich czasach, jak powiedzieć, no, dobrobytu, dobrostanu, prosperity, jakie mamy dzisiaj.
1: Rower wynalazkiem zupełnie niedocenionym, bo po pierwsze, tak jak słyszeliście, towarzyszył nam przy zmianach cywilizacyjnych, zmianach społecznych, zmianach historycznych i politycznych, II wojna światowa, powstanie warszawskie, ale jak się okazuje, nieoceniony bywa również, jeżeli chodzi o zmiany kulturowe i na przykład zmiany modowe. Wątek szczególnie dla mnie ciekawy podczas oglądania tej wystawy, kiedy zobaczyłam zdjęcie Marii Curie-Skłodowskiej w długiej sukni, zastanowiłam się, no jak podpięła sobie tą sukienkę, żeby nie wkręciło jej się w łańcuch. I okazuje się, że z czasem rower wymusił zmiany również w modzie, ale nie tylko, bo zaraz za pojawieniem się tego tradycyjnego roweru pojawił się również rower damka. O tym mówi kurator wystawy Konrad Schiller.
20: Rower damka był już w zasadzie od początku, czyli tak jak rower safety został opracowany, no to też te rowery damki też się pojawiły. No i tutaj jakby dotykamy takiego momentu kluczowego. Mówimy o tym końcu XIX wieku, mówimy o cywilizacji zachodniej, no panie miały bardzo dużo ograniczeń. Znaczy przede wszystkim też samotne podróże nie były dobrze widziane, młodych kobiet, mężatek tym bardziej. Jeżeli już, no to wiadomo, garderoba była z góry określona, więc ta jazda na rowerze, na damkach, no była, można powiedzieć, była rekreacyjna w towarzystwie. I te wszystkie, tutaj akurat patrzymy na absolutnie przepięknie odrestaurowany rower z firmy Franciszek Zawadzki, to jest warszawski rower z roku 1925. Jakbym go postawił przed muzeum, przypiął go ulokiem do stojaka, to myślę, że większość osób powiedziała, no fantastyczny Holender, o, nawet w Warszawie robiony, poszukam. Tu się okazuje, że mamy rower, który ma 100 lat, no, wygląda jakby był wyszedł z samej fabryki wczoraj. No to jest wysiłek tutaj kolekcjonera Łukasza Kubackiego, który wypożyczył na wystawę ten rower. No i tutaj mamy taką z plecionki siateczkę na tylnie koło. Oczywiście to mogła być plecionka, to mogło być jakieś tworzywo, to mogło być pełna zabudowa koła, czy pełna zabudowa obudowa do łańcucha. No wiadomo, chodziło o to, żeby ta spódnica, sukienka się nie wkręcała. Natomiast no, rower w tym procesie emancypacji też kobiet momentalnie wymusił też zmianę, to nie tylko kobiet, ale również i u mężczyzn, zmienił formę garderoby. I tego jak zaczynają się ubierać. Kobiety wymyślały, były patenty spódnic tasiemkowych, które się, można powiedzieć, wiązało tak, że to wyglądało jak takie spódnice spodnie, albo podwiązywało się tą spódnicę, czy wręcz opatentowano i wypuszczono na rynek jako garderobę spódnice spodnie. Dzisiaj one wracają i są absolutnym hitem. Wtedy to był taki wymóg praktyczny, czyli jakby można było na nim swobodnie jeździć na rowerze, no ale ponieważ nie można było do końca w tych spodniach się poruszać, no to tak publicznie, nie było to dobrze widziane, więc ta spódnica, spodnie tworzyły taki kamuflaż, że jesteśmy w spódnicy, ale jak będzie potrzeba, to wsiadamy na rower i jedziemy.
19: Robert uwalniały z gorsetu, jeszcze no, dodajmy, co w ogóle jakby umożliwia po prostu odetchnięcie pełną piersią. To zresztą też uwalniało mężczyzn, może nie z gorsetów, ale z takich ciasnych kamizelek.
20: Kamizelek albo też kołnierzyków podpinanych wysoko pod krytykę. Więc każdy, kto jechał na rowerze wolno, szybko, to wie, że praca oddechowa jest istotną rzeczą, nieodzownym elementem jazdy na rowerze. No więc niewątpliwie rower zmienił też to sposób, jak zaczęło się chodzić ubranym, co zaczęło być akceptowalne, no bo moment jego upowszechnienia powodował, że też nagle jak więcej osób zaczęło chodzić trochę luźniej ubranych, no to czy pytanie jest takie, czy jest konieczność, by na co dzień ładować się, można powiedzieć, w bawełniane zbroje, gorsetów, kołnierzyków, kamizelek, czy można też potraktować ten strój swobodnie, więc pewnie gdyby porozmawiać z historykiem mody w kontekście właśnie pojawienia się roweru, by on ujawnił też zupełnie inną warstwę. Natomiast no, damka jest rowerem, który pojawia się równolegle do takich rowerów no, męskich w tej ramie diamentowej, ale nie oznacza to, że pojawienie się roweru damki pozwoliło od razu upowszechnić się to wśród tego roweru wśród kobiet, choć to następuje szybko. No tutaj jest też jeden z takich aspektów, że na damkach jeździli też księża. I to jest historia firmy Waren, taka anegdotyczna, gdzie właśnie tutaj jeden z proboszczy w Warszawie zamówił rowery dla księży. No, firma Waren miała w swoim emblemacie, w takim szyldziku, który jest na frontowej ramie widelca, miała dwa motywy. Miała syrenkę warszawską z obfitym dość biustem i takiego diabła trzymającego przednie koło rowerowe. No więc nie przystawało, by ksiądz jeździł z roznegliżowaną, że tak powiem, syrenką z posługą, ale już jak chwycił, można powiedzieć, diabła za rogi, to już było jakby na takim poziomie symbolicznym, więc firma Waren no właśnie robiła zamówienie rowerów dla księży, które były no, z obniżoną ramą, takimi, można powiedzieć, byłoby półdamką czy damką, no żeby właśnie ta sutanna czy strój oficjalny księdza był jakby stosowny, że nie musiałby się przebierać czy podwiązywać sutanny, no bo to już jest, mówimy jakby w zupełnie innym aspekcie.
2: Rower tematem wielowątkowym i mam wrażenie, że moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin siedzieć i rozmawiać, tak, ale chciałam dopytać jeszcze o Wolę. Czy Wola stała rowerem, jeżeli chodzi o jego produkcję?
20: Absolutnie tak. Znaczy, o ile Piotr już wspominał, że Warszawa mimo wszystko w tych swoich początkach była trochę w tyle w stosunku chociażby do Poznania, co wynikało też z zupełnie innych i politycznych, ale też, też takich kulturowych aspektów.
2: Ale ścigaliśmy się z Łodzią,
20: no byliśmy, że tak powiem, dwa rywalizujące ze sobą miasta. Łódź tą kulturę rowerową też miała rozbudowaną. No więc warszawska Wola, bo to jest na pytanie, tak, rowerem stała. Pokazujemy taką mapę w opracowaniu właśnie Łukasza Kubackiego, który dokonał absolutnie tytanicznego, ja chylę czoła nad osobami, które mają tą taką determinację wyszukiwania najdrobniejszych elementów. Odtworzył sieć fabryczek, fabryk, sklepów, takich, które robiły rowery, ramy, punktów naprawy, ale też takich, które robiły części zamienne i tak dalej. I to było 19 takich punktów na samej Woli. On opracował taką mapę, ona jest na tablecie, taka interaktywna mapa do przyjrzenia się przemysłowi rowerowemu w całej Warszawie do 1939 roku. No więc jeżeli byśmy chociażby przyjęli ten fragment Warszawy, jaką była Wola, do 1939 roku 19 fabryk rowerów. Znaczy jak ja to wypowiadam w XXI wieku, w roku 2026, to nie ukrywam, też mam lekkie ciarki na ciele, bo pierwsze pytanie, które mi się ciśnie, co się z tym stało?
2: A jeżeli chcecie poznać odpowiedź na to pytanie, to warto zajrzeć do Muzeum Woli na wystawę, przypomnę, Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Wystawę możecie oglądać przez okrągły rok i tak jak słyszeliście, rozbiera ona rower dosłownie na części pierwsze.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
2: Czy antykoncepcja to dobry sposób, aby ograniczyć populację występowania dzika na terenie stolicy? To pytanie zadają sobie urzędnicy, zadają sobie eksperci, przyrodnicy, również mieszkańcy stolicy. No i to pytanie zadajemy również i my. A jeżeli nie antykoncepcja, czy mamy inne alternatywne metody, aby ograniczyć populację dzika? O to pytałam mojego gościa, przyrodniczkę Angelikę Gackowską, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam. Powróćmy jeszcze na moment do dzików, bo przy okazji dzików, a to jest temat taki, myślę, dosyć gorący, który no, wraca co jakiś czas, dziki i odstrzały. W naszym mieście, w Warszawie, w ubiegłym roku mieliśmy ponad 460 takich odstrzałów. Mało czy dużo?
3: Żeby ocenić tą liczbę, musielibyśmy popatrzeć na statystyki, na wyniki inwentaryzacji. Na szczęście Warszawa bada dziki w sposób systemowy, bada ich liczebność. W zeszłym roku została przeprowadzona inwentaryzacja dzików. Ona została przeprowadzona przy pomocy badań teledetekcyjnych, czyli nalotu nad większością terenu miasta, około 300 km kwadratowych, kiedy przy pomocy samolotów, kamer i odpowiedniego oprogramowania badano liczebność dużych ssaków na terenie Warszawy. To taka dosyć innowacyjna metoda, jak na warunki miejskie, ale faktycznie w tak dużym mieście jak Warszawa jedyna możliwa, która pozwala na zebranie danych w bardzo krótkim czasie, zlikwidowanie czy ograniczenie błędów spowodowanych migracją zwierząt. No i to zebranie danych nie jest zaburzane przez naszą percepcję, przez nie wiem, jakieś migracje, więc myślę, że ta ilość, która była wtedy oszacowana, czyli około 3000 dzików, to była w lutym 2025, pewnie była lekko niedoszacowana, może trochę niedoszacowana, ale raczej odpowiadała z grubsza liczebności dzików w tamtym momencie, tylko wyniki tej inwentaryzacji musimy ubrać w naszą wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób dziki się rozmawiają. W literaturze podaje się taką kwotę 200% przerostu wiosennego, jeżeli chodzi o liczebność dzików. W dobrych warunkach bytowania Warszawa daje bardzo dobre warunki, więc myślę, że możemy mniej więcej się odnosić do tej liczby, więc jeżeli do tych 3000 dzików zinwentaryzowanych dodamy 200%, to możemy się spodziewać obecnie na początku kolejnego sezonu około 8-9 tysięcy osobników. Oczywiście powinniśmy pamiętać, że zostało odstrzelonych tych 460 dzików. Na pewno około 200 uległo wypadkom drogowym, bo to jest taka standardowa ilość dzików, które padają na drogach w Warszawie w wyniku właśnie kolizji z samochodami. Pewnie coś jeszcze się wydarzyło, o czym nie wiemy, ale to nadal jest ogromna ilość zwierząt i ilość zgłoszeń, które wpływają do Urzędu Miasta informujących o obecności dzików, czy informujących o utrudnieniach, czy takich negatywnych jakichś obrazach obecności dzików na mieście, faktycznie potwierdza ten szacunek. Ludzie nie zgłaszaliby obecności dzików, gdyby one faktycznie nie bytowały w ich okolicy.
2: No to zdaje się, nawet jest kilkaset zgłoszeń tego tygodniowo, prawda?
3: Mm-hmm. Tak, do lasów miejskich trafia taka ilość zgłoszeń tygodniowo liczona w setkach. W poprzednich latach ilości zgłoszeń oscylowały wokół 3-4 tysięcy rocznie. Teraz obserwowano taki trend wzrastający. Mniej więcej od 2020 roku ten trend jednoznacznie wzrasta, jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń. I to pokrywa się z naszymi obserwacjami odnośnie liczebności populacji dzików. Więc tak, dzików w mieście jest coraz więcej i nie są to dziki wypędzane raczej z lasu, tylko raczej po prostu bytujące tutaj na stałe.
2: Czy ta liczba odstrzałów powinna się zwiększyć?
3: To wszystko zależy, co chcemy osiągnąć, bo jeżeli chcielibyśmy osiągnąć szybką redukcję pogłowia dzików, to prowadzenie dużej intensywności odłowu i odstrzału, bo nie wszędzie można oczywiście ze względu bezpieczeństwa robić odstrzał, takie działania powinny być połączone, czyli odłów i połączone z odstrzałem. Oczywiście w wytypowanych miejscach w taki sposób, aby usunąć te osoby, powiedzmy te watahy, czy te grupy osobników najbardziej przyzwyczajonych do życia w pobliżu człowieka i przez to najbardziej uciążliwych. Tak, to by było najbardziej wydajne działanie. Dosyć trudne do zrealizowania, kosztowne, organizacyjnie, logistycznie i finansowo, ale jeżeli patrzymy tylko samym rozwiązaniem, to oczywiście tak, ale zdaję sobie sprawę, że jest to rozwiązanie, które byłoby obarczone największą niezgodą społeczną na jego wykonanie. No, ale byłoby skuteczne, tak? Jeżeli patrzymy skutecznością, to najpierw to byłoby najbardziej skuteczne rozwiązanie. Oczywiście, mówiąc już tak na serio, działania ograniczające populację dzików powinny być połączone z szerokimi działaniami edukacyjnymi na różnych poziomach, bo ograniczenie uciążliwości ze strony dzików może nastąpić wtedy, kiedy skutecznie ograniczamy czy ogradzamy nasze posesje, skutecznie zabezpieczamy kosze na śmieci, bo to jednak nie będzie przyciągało dzików w jakieś rejony. Zabezpieczamy się w taki sposób, że nie uczymy tych zwierząt tego, że obecność w naszym otoczeniu może im coś dobrego przynieść, czyli unikamy wszelkich miejsc dokarmiania i mam tu na myśli celowe dokarmianie, ale również takie dokarmianie przy okazji, bo jeżeli dokarmiamy inne zwierzęta, na przykład gołębie, na przykład kaczki, na przykład koty w jakimś miejscu. Jest to takie miejsce otwarte, z którego mogą skorzystać dziki, to one również będą się uczyły życia w naszym otoczeniu. Możemy się zastanowić też, czy nasadzenia miejskie powinny być wykonywane z innych gatunków, mniej atrakcyjnych dla dzików. Myślę, że tutaj pewnie nie ma wielu badań na ten temat i to jest taka nisza, którą można by się na serio zająć. Jak faktycznie projektować roślinność miejską, aby ona z jednej strony nie składała się z gatunków inwazyjnych, ale z drugiej strony byłyby to gatunki najmniej atrakcyjne dla tych zwierząt. No bo to też nie sztuka jest zasadzić, nie wiem, same ogniki czy rtęstowce, bo spotkałam się też z taką propozycją. To byłyby gatunki preferowane w mieście, bo nieatrakcyjne dla dzików, czy robinia akacjowa. No nie chcemy mieć tak ubogiego miasta, jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną, bo na tym by po prostu straciły cały szereg innych gatunków, od ptaków, owadów, zaczynając, więc zdecydowanie nie idziemy w tą stronę. Więc tutaj możemy robić szereg działań, które mogą przynieść efekty. Jedne przyniosą efekty w krótszym, drugie w dłuższym czasie. Myślę, tutaj zarządzający miastem będą podejmowali adekwatne decyzje do problemu, przed którym stoją.
2: Powiedziała pani o społecznej niezgodzie i to też miało być moje kolejne pytanie, bo rzeczywiście w internecie pojawia się coraz więcej petycji, które mówią o ograniczeniu odstrzału i proponują na przykład takie rozwiązania jak antykoncepcja. Czy antykoncepcja w przypadku dzików jest w ogóle skuteczna?
3: Na dużych populacjach nikt nie wykonywał takich badań, ani takich prób. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to nie ma dopuszczonych środków antykoncepcyjnych do szerokiego stosowania w przypadku dzikich zwierząt. Więc to jest punkt wyjścia, z którego startujemy. Ale możemy sobie oczywiście tutaj pogdybać, co by było, gdyby. Jak, powiedzmy, takie działania antykoncepcyjne można by było zrealizować przy założeniu, że byłyby dopuszczone prawnie. Więc wyobrażam sobie dwa sposoby, czy powiedzmy ze strony społecznej też docierają do mnie takie dwie propozycje. Podawanie środków indywidualnie, nie wiem, na przykład w postaci jakiegoś zastrzyku, czy w postaci jakiegoś chipa, który by uwalniał ten środek przez dłuższy czas w organizmie zwierzęcia, albo po prostu wyrzucanie w jakiejś karmie, w jakimś ogólnodostępny sposób. No ale jeżeli pomyślimy sobie tak już teraz głębiej nad tym problemem, to jeżeli byśmy wykładali środki antykoncepcyjne w karmie, to nie mamy, po pierwsze, gwarancji, czy nie mamy kontroli nad tym, ile dany osobnik zje tej karmy, czy będą to osobniki męskie czy żeńskie, więc pytanie, jaki środek antykoncepcyjny byśmy musieli zastosować, żeby on działał. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć takiego miejsca przed zdobywaniem pożywienia w ten sposób przez inne zwierzęta, więc nie mamy w ogóle możliwości wpływu na to, żeby zabezpieczyć

0: mechanizmów oznakowywania, no bo ważne jest, żebyśmy kilka razy nie złapali tego samego osobnika i nie dali mu tego, nie podali mu tego środka antykoncepcyjnego. Pytanie, jak dużą, jaki procent populacji należałoby zabezpieczyć, żeby faktycznie ograniczyć możliwość rozmnażania? Czy to musiałaby być połowa, 30%? Czy powinniśmy się skupić bardziej na chłopakach czy na dziewczynach? Pewnie zabezpieczanie samic byłoby skuteczniejsze niż osobników męskich, więc mamy tutaj bardzo dużo dylematów. Po drugie, jeżeli ktoś ma swoje zwierzę domowe, to też musi podjąć decyzję, czy zabezpiecza je przed nadmiernym rozmnażaniem w sposób farmakologiczny, czy jednak w sposób medyczny poprzez kastrację czy sterylizację. No niestety długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych w dużych dawkach odbija się negatywnie na zdrowiu naszych domowych zwierząt i raczej się od tego odchodzi. Więc teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy w przypadku dzików byłoby tak samo? Pewnie tak. No też byśmy tego nie chcieli, żeby te zwierzęta później cierpiały z takiego powodu. No i kolejny problem. Jeżeli trafiłaby do nas jakaś choroba, która masowo zabija zwierzęta, masowo zabija dziki, takie jak afrykański pomór świń, to populacje, które mają swobodę rozmnażania się, zawsze są w stanie taką chorobę przetrwać. Te populacje, które będą mniej kontaktowały się z innymi stadami, gdzieś będą funkcjonowały w stronnym miejscu, będą na przykład bardzo dobrze odżywione i będą miały dobre warunki fizyczne do tego, żeby przechorować tą chorobę, przetrwają. A jeżeli tego typu choroba trafi zwierzęta, które będą w dużym stopniu nieaktywne płciowo, nie będą mogły się rozmnażać, ryzykujemy całkowite zniknięcie danej populacji, bo populacja nie ma tych naturalnego mechanizmu odtwarzania się. I to też jest temat, o którym trzeba pamiętać, decydując się, gdybyśmy się decydowali na po prostu masowe stosowanie antykoncepcji. Więc podsumowując, wydaje mi się, że nie jest to najlepszy sposób na ograniczenie populacji dzików, patrząc interesem populacji. Jest to oczywiście taki sposób, który dla nas emocjonalnie jest najbardziej znośny, ale ogólnie pracując ze zwierzętami nauczyłam się tego, żeby nigdy nie oceniać tego, co dla zwierzęcia jest dobre, dopasowując do tego mój ludzki system wartości i moje normy etyczne i moralne, bo zwierzęta mogą zupełnie inaczej odbierać, odczuwać, czy zupełnie inaczej reagować na jakieś bodźce, które docierają do nich ze środowiska, niż nam się wydaje, niż nasz zachodnioeuropejski system wartości nam pokazuje. Więc wracając do tematu zarządzania populacjami zwierząt. Dobrze jest, żeby temat zarządzania zasobami środowiska nie był tematem tabu, a ostatnio niestety takim się staje. Dobrze jest, żebyśmy mieli dobrze rozpoznane zasoby przyrodnicze i nie tylko w kontekście ilościowym i jakościowym, ale też w kontekście procesów, czyli jak wpływają na nie zmiany klimatyczne, w jaki sposób nasz rozwój urbanizacji na nie wpływa, jak działają interakcje między różnymi grupami gatunków, między różnymi składnikami środowiska przyrodniczego. To trzeba dobrze rozpoznać, jakie są rzeczywiste wrażliwości poszczególnych gatunków, bo czasami niestety źle interpretujemy wrażliwość gatunków na skutki naszej obecności i dopiero posiadając tak pełną wiedzę możemy czymś zarządzać, a działanie takie incydentalne, oparte na emocjach, może przynieść więcej szkody niż pożytku.
1: Czyli badania, badania i jeszcze raz badania, bo tych badań nam cały czas brakuje.
0: Tak, badania, ale uczciwie postawiony temat, nie badania niewykonywane pod przyjętą tezę i podchodzenie do tematu racjonalnie, nie emocjonalnie.
1: Nasuwa mi się od razu pytanie, czy w takim razie mamy jakiś złoty środek, żeby wilk był syty i owca cała, czyli żeby to społeczne postrzeganie, żeby zrównoważyć z tym, co rzeczywiście możemy zrobić z populacją dzika.
0: Każde działanie ma swoje skutki. Pozostawienie dzików w samym sobie będzie miało jakieś skutki, ta populacja będzie wzrastać, w jakimś momencie dotrze do granicy pojemności siedlisk, dzikom będzie coraz trudniej zdobyć pokarm, coraz trudniej zdobyć miejsce do bytowania, na pewno to będzie wzbudzało w nich, będzie podnosiło stres, tak? Będą walczyły o zasoby. Tak się wydarza. Może się pojawić jakiś czynnik chorobotwórczy, który będzie bardzo szybko się przy takiej przegęszczonej populacji przemieszczał i po prostu dziesiątkował te dziki. Więc możemy się czegoś takiego spodziewać. To jest scenariusz, kiedy nie podejmujemy żadnych działań. Możemy działać edukacyjnie, świadomościowo, przeprojektowywać jakieś tereny zieleni, działać w taki miękki sposób.
1: Ale to jest czasochłonne z kolei.
0: To jest bardzo czasochłonne. Musimy być wtedy świadomi, że ograniczenie populacji dzików trochę zajmie, że to będzie trwało. No to musiałoby być połączone z szeroką kampanią informacyjną dla społeczeństwa, żeby społeczeństwo rozumiało, co się dzieje. No i oczywiście możemy przejść do tych bardziej radykalnych działań, odłowów i odstrzałów zwierząt. Możemy, jeżeli Komisja Unii Europejskiej wyłączy Warszawę z obszarów zagrożonych afrykańskim pomorem świń i dopuści przemieszczanie żywych zwierząt, dzięki temu będą mogły wrócić odłowy z przemieszczeniem. Można coś takiego robić, ale musimy być świadomi, że wywozimy komuś innemu oswojone dziki.
1: To była przyrodniczka Angelika Gackowska, a my trzymamy rękę na pulsie i do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że historia książąt mazowieckich jest trochę traktowana po macoszemu w szkole, ale jest okazja, aby to nadrobić. I to w taki sposób, aby nie nadwyrężyć naszego budżetu domowego. I z taką propozycją wychodzi właśnie MROT. Jaka to propozycja? Pilotażowa karta szlaku książąt mazowieckich, czyli

0: Miłośnicy historii i zabytków, ale nie tylko, mogą zwiedzać najciekawsze obiekty Szlaku Książąt Mazowieckich w niższej cenie. Karta jest wydawana bezpłatnie przy zakupie pierwszego biletu normalnego lub ulgowego w jednej z instytucji, które biorą udział w programie. Pierwszy zakup nie jest objęty rabatem, natomiast każda kolejna wizyta w pozostałych obiektach uprawnia do skorzystania z 30% zniżki. A gdzie można skorzystać z karty? No na przykład w Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach, ale także w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Zbrojni na Zamku w Liwie i Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. No i warto się skusić, bo jak zapewne wiecie, historia książąt mazowieckich to jest 400 lat panowania niezależnej linii mazowieckich piastów od XIII do XVI wieku. Obejmuje zamki, gotyckie kościoły, dawne ogrody oraz miejsca związane z historią i legendami dynastii, a tam na przykład z tego co wiemy smoków również nie brakuje. Do wyboru macie trasę Konrada Mazowieckiego, szlak Siemowitów, szlak księcia Janusza i szlak księżnej Anny i ostatnich książąt mazowieckich.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
18: Marta Kaźmierowska, dzień dobry, witam i zapraszam. Zaczynamy od tematu, który warszawiakom coraz częściej daje się we znaki. I to dosłownie. Dziki w stolicy. Mazowieccy radni zdecydowali o możliwości ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy. To odpowiedź na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących tych zwierząt.
19: Nie możemy przewozić dzików nawet z jednej dzielnicy do drugiej. No, a to by zmieniło diametralnie sytuację, gdybyśmy mogli prowadzić odłów i wywozić te dziki po prostu do lasu, a niestety tego robić nie możemy. No miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
18: Tylko do końca lipca tego roku odnotowano blisko 14,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących obecności dzików, a także prawie 160 ataków na ludzi. Nowa uchwała nie wprowadza konkretnego limitu odstrzału, ale określa sytuacje, w których możliwa będzie interwencja. Między innymi wtedy, gdy dziki regularnie pojawiają się na terenach zurbanizowanych czy w pasach dróg. O tym, co dokładnie zmieni decyzja mazowieckiego sejmiku i dlaczego dzików nie można po prostu wywieźć poza miasto, za chwilę. A później zmienimy temat, choć pozostaniemy w Warszawie. Dieta planetarna i pytanie o to, jak powinno wyglądać żywienie uczniów w miejskich szkołach. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. Sprawdzimy, co jest powodem i na czym polegają proponowane zmiany. Na koniec będzie też coś dla kibiców. Sportowy przegląd wydarzeń w Warszawie, czyli najważniejsze wyniki, informacje i zapowiedzi. Zaczynamy jednak od dzików, co zmieni uchwała mazowieckiego sejmiku i jak teraz będzie wyglądać walka z ich rosnącą populacją. O tym przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski.
20: No, przyjęliśmy dzisiaj uchwałę o ograniczeniu populacji dzików na terenie miasta stołecznego Warszawy na wniosek Warszawy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego i będzie obowiązywała przez 2 lata od wejścia w życie. Ona ma na celu ograniczenie populacji tych dzików, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia i gospodarki człowieka. Z pewnością nie jest to, powiedziałbym, rzecz miła i sympatyczna, jeżeli chodzi o ograniczanie populacji dzików. I tutaj nie ukrywam, że mam nadzieję, że zostaną dopuszczone inne metody poza odławianiem z uśmierceniem dzików, czyli ich od wydławianie i wywożenie poza Warszawę, natomiast mamy tutaj jak na razie ograniczenia związane z walką z ASF, czyli afrykańskim pomorem świń i na razie przepisy na to nie pozwalają. Wydaje się, że to jest już właściwie ostatni moment, żeby tego typu działania podjąć, bo tych dzików przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja tutaj mogę Państwu przytoczyć kilka statystyk, których dostarczyły nam Lasy Miejskie, czyli Instytucja Miasta Stołecznego Warszawy. W zeszłym roku liczba zgłoszeń to jest 8804, a w tym roku do końca sierpnia to jest ponad 18 tysięcy. Jeżeli chodzi o ataki na ludzi, to w zeszłym roku 121, a w tym roku do końca sierpnia 186. Liczba martwych dzików w tym roku to jest już 456 i ponad 300 potwierdzonych kolizji.
0: Nie zmienia się możliwość redukcji populacji dzików w Warszawie tylko i wyłącznie poprzez odłów z uśmierceniem, czy to z użyciem broni myśliwskiej, czy za pomocą środka farmakologicznego. To jest regulowane ze względu na ASF. Nie ma możliwości wywiezienia, odłowienia i wywiezienia zwierząt poza teren miasta stołecznego Warszawy, czy też innych miast. Trwają rozmowy odnośnie możliwości relokacji w danej strefie, żeby nie trzeba było uśmiercać. Natomiast tu są kwestie jeszcze badania tych dzików, czy one nie są nosicielami ASF-u. Dzisiaj padło porównanie z Gdynią, że Gdynia sobie poradziła z tym tematem. Poradziła sobie, ale również przy pomocy ASF-u, bo niestety, ale tam afrykański pomór świń spowodował sporo upadków dzików i dlatego zmniejszyła się populacja. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, z tego co pamiętam dane odnośnie Gdyni, to w ciągu 12 lat było tyle zgłoszeń i interwencji odnośnie dzików, co w Warszawie w ciągu 7 miesięcy. Zaznaczyć należy, że przede wszystkim uchwała sejmiku jest uchwałą zezwalającą na interwencję w tych przypadkach, nie nakazującą. Nie ma wskazanej liczby ze względu na to, że trudno określić, jak na przestrzeni tych 2 lat rozwinie się populacja i w jaki sposób poradzą sobie Lasy Miejskie z ograniczeniem tej populacji na terenie miasta stołecznego ze względu na naturalny przyrost. W terenach zurbanizowanych przede wszystkim nie można używać broni myśliwskiej, co już wcześniej wspomniałem, że jest możliwość odłowu za pomocą broni myśliwskiej i osób uprawnionych do używania takiej broni. Odrębne przepisy regulują odległości, w jakich można używać tej broni, przede wszystkim 150 metrów od zabudowań, nie w kierunku zabudowań. Do tego regulują odrębne przepisy możliwość używania tej broni w obwodach łowieckich, nie w terenach zurbanizowanych. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Warszawa nie jest obwodem łowieckim, tak jak i pozostałe miasta są zgodnie z przepisami wyłączone z obwodów łowieckich, mogą wchodzić z krawkami w obwody łowieckie, natomiast nie to, że są całością w obwodzie łowieckim. Myśliwi mogą tutaj wspierać, to również padło na wielu spotkaniach, że jeżeli będzie wystąpienie włodarzy odnośnie pomocy w ograniczaniu populacji, mogą się włączyć, ale tylko i wyłącznie tam, gdzie jest możliwość wykonywania odstrzału redukcyjnego, czyli spełniającego wymogi bezpieczeństwa. W miastach zazwyczaj stosuje się faktycznie strzelbę Palmera z nabojem usypiającym. Następnie lekarz podaje dawkę uśmiercającą, farmakologiczną, co się wiąże z dalszymi procedurami, czyli utylizacją. Wiele organizacji uważa to za marnotrawstwo, dodatkowe koszty. Jak już to lepiej spożytkować te tusze na schroniska, na karmę dla zwierząt, to naprawdę idzie w olbrzymie ilości.
18: Dodał Tomasz Krasowski, dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Przypomnę, że w Warszawie działa oficjalny zespół do spraw dzikich zwierząt, który powołano w czerwcu tego roku w celu koordynacji działań związanych z obecnością dzikich zwierząt i dzików, przede wszystkim dzików właśnie. I do pracy tego zespołu będziemy jeszcze wracać na antenie radia.
17: Zmieniamy temat,
18: który może pojawić się na talerzach warszawskich uczniów, a właściwie już się pojawił. Dieta planetarna, czyli propozycja zmian w szkolnym żywieniu, która ma łączyć troskę o zdrowie dzieci z troską o środowisko. W praktyce oznacza to m.in. więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej mięsa. Tyle, że pomysł budzi też pytania i emocje. W jednej ze szkół na Ursynowie około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I o tym, o emocjach, o rozporządzeniu ministra edukacji rozmawiam z moimi gośćmi. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej 103 w Warszawie, jest dzisiaj gościem w studiu radiowym. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
18: I Paweł Mrozek, założyciel organizacji Akcja Uczniowska. Cześć.
5: Dzień dobry Państwu.
4: człowieczeństwa.
18: Dieta planetarna to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy i zanim przejdziemy do szczegółów, jak to dokładnie wygląda w Warszawie i dlaczego tak naprawdę niektórzy uczniowie w niektórych szkołach na tę dietę się skarżą, to powiedzmy naszym słuchaczom, czym tak naprawdę dieta planetarna jest.
5: Dieta planetarna jest dietą, która została opracowana już dosyć dawno, bo w 2019 roku. Jest to dieta, którą opracowywano dla osób dorosłych.
18: Czyli to nie jest żadna nowość?
5: Żadna nowość. Jest to dieta, która zawiera bardzo konkretne wskazania. Przede wszystkim ma łączyć dwa zagadnienia. Czyli zagadnienie zdrowego żywienia człowieka i czynników ekologicznych, dbałości o naszą planetę, o nasze otoczenie. Stąd wzięła się ta nazwa dieta planetarna, która jako nazwa troszeczkę jest niepokojąca, ponieważ ona kładzie nacisk na planetę, a gdzieś nie słyszymy tutaj tego zdrowego żywienia człowieka. Stąd interpretacje są bardzo różne. Dieta planetarna mówi o tym, że dbając o nasze zdrowie, żywiąc się zdrowo, możemy zapobiegać tym czynnikom, które szkodzą naszej planecie. I to jest podstawowe założenie tej właśnie diety. Mamy tam rezygnację z tak dużej liczby posiłków bazujących na mięsie. My jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, które je mięso i wyroby mięsopodobne w bardzo dużych ilościach. Jemy różnego rodzaju fast foody, produkty wysoko przetworzone. Dieta planetarna odnosi się również do zapotrzebowania energetycznego człowieka. Ile tych kalorii faktycznie my potrzebujemy? Odnosi się do ilości cukru, do ilości wszystkich tych elementów naszego żywienia, które powinny być dobrze dostosowane do potrzeb organizmu. Do potrzeb organizmu zarówno dorosłego, jak i młodego człowieka. Elementy diety planetarnej zostały przeniesione do szkoły. Zarówno do żywienia, jak i do nauczania. Ponieważ termin dieta planetarna pojawia się nie tylko przy żywieniu młodego człowieka w szkole, ale również biologia, edukacja zdrowotna, wszelkie zagadnienia dotyczące ekologii, dotyczące zdrowia człowieka, bazują również na założeniach diety planetarnej i o tym mówią. Czyli połączenie zdrowia człowieka, takim bardzo holistycznym spojrzeniu na to, jednocześnie z działaniem ku dobru naszej planety.
18: Dotarłam do danych z Otwocka. Takie dane, takie analizy nie zostały jeszcze zrobione w Warszawie, ale w Otwocku wynika na podstawie 9 szkół, że aż 71% dzieci nie zjada posiłków przygotowanych na bazie nasion roślin strączkowych, a 67% ankietowanych nie kryje zaś, że serwowane dania są gorsze niż w poprzednim roku szkolnym i to wszystko ze sprawą diety planetarnej. Z kolei ostatnio na ostatniej sesji Rady Warszawy szef warszawskich struktur Sebastian Kaleta powiedział, że w warszawskich szkołach jest tak, że bardzo wielu uczniów po prostu wyrzuca posiłki, że są specjalne pojemniki, są specjalne kubły, do których te posiłki trafiają. Pytanie, jak to wygląda w Pani szkole?
5: W mojej szkole jesteśmy w okresie przejściowym w tej chwili, ponieważ trwa dalej postępowanie przetargowe, będzie wyłoniona nowa osoba prowadząca żywienie. W tej chwili korzystamy z cateringu, ale z cateringu, który całkowicie przestrzega obowiązujących przepisów, czyli przestrzega tego rozporządzenia, które zostało wprowadzone ostatnio. Nie ma takiej sytuacji krańcowej, o jakiej jest mowa. Dzieci mają po pierwsze wybór. Codziennie do wyboru jest zupa, do wyboru jest drugie danie. Różnego rodzaju są to dania. Dzieci korzystają z tej możliwości, że przed dzień podejmują decyzję, co mogą zjeść. Mogą konsultować to również z rodzicami. Wyrzucanie jest bolączką wszystkich szkół, również mojej, bo to nie znaczy, że wszystko znika z talerza i że nic nie jest wyrzucane. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy tutaj, myślę, że w średniej, może troszeczkę lepiej niż wygląda to średnio, ale my jesteśmy szkołą promującą zdrowie. I w ramach szkół promujących zdrowie od wielu, wielu lat prowadzimy działalność prozdrowotną. Nasz wewnątrzszkolny program promocji zdrowia ma już około 20 lat. Cały czas pracujemy z dziećmi nad tym, żeby wiedziały, co to znaczy zdrowo się żywić. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby docierać do dzieci takich, które w domu nie spotykają się z odpowiednim przygotowaniem do zdrowego żywienia. Dzieci, które przychodzą do szkoły podstawowej, najczęściej są nauczone jedzenia rzeczy słodkich, mącznych, bardzo słonych, o bardzo wyrazistych smakach. I nie można się dziwić temu, że w momencie, kiedy zaczynamy wprowadzać coś innego, zaczynamy zmieniać nawyki żywieniowe, początki są trudne.
18: Ale to nie jest drastyczna zmiana, prawda?
5: To nie jest zmiana drastyczna. To, co mamy w tej chwili, czyli to rozporządzenie, które weszło w lutym, a obowiązuje od 1 września, jest to rozporządzenie, które rozwinęło i uszczegółowiło rozporządzenie z 2016 roku. Wtedy ministrem zdrowia był pan Radziwiłł, ministrem oświaty była Anna Zalewska, czyli prowadziły działania te partie, które dzisiaj są partiami opozycyjnymi. I wtedy weszło rozporządzenie mówiące o asortymencie sklepików szkolnych oraz o tym, jak powinny być żywione dzieci w stołówkach szkolnych. I tam zawarto treści mówiące o ograniczeniu cukru, ograniczeniu soli. Kto pamięta tą akcję, dzieci będą przemycały solniczkę w kieszeni. Tam była mowa o wprowadzeniu właśnie ryb do stołówki szkolnej, o ograniczeniu właśnie mięsa, a wprowadzeniu znacznie większej reprezentacji warzyw, no i owoców. O niesłodzeniu kompotów i niepodawaniu ulepku chociażby. To wszystko spowodowało, że zaczęło się zmieniać w polskich szkołach. Nie tylko tych, gdzie jest szczególne zainteresowanie tą tematyką, ale stało się to obligatoryjne. Czyli wszystkie szkoły musiały wprowadzać. Ta zmiana, która wchodzi w tej chwili, jest uszczegółowieniem. No niestety, olbrzymie zamieszanie wywołało słowo dieta planetarna, no i słowo strączki. Ale dla mnie, jako dla bardzo doświadczonego dyrektora, tu nie chodzi o żywienie dzieci. Tu chodzi o politykę.
18: To była Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a do rozmowy powrócimy już za chwilę na antenie radia.
17: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
18: Wracamy po krótkiej przerwie i zostajemy w Warszawie i ponownie zaglądamy do szkolnych stołówek. Dieta planetarna brzmi całkiem kosmicznie, ale chodzi całkiem przyziemnie o to, co ląduje na talerzach uczniów. Więcej warzyw, mniej mięsa, zmiany w szkolnym menu. Tylko jak to wygląda w praktyce? Bo okazuje się, że nie wszyscy uczniowie są zachwyceni tym kierunkiem. W jednej ze szkół na Ursynowie, tak jak wspominałam, około 400 uczniów zrezygnowało z posiłków w szkolnej stołówce. I tu pojawia się pytanie, czy szkolna kuchnia powinna być miejscem, w którym uczymy także nowych nawyków żywieniowych. I o to ponownie pytam dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 103 Danutę Kozakiewicz oraz Pawła Mrozka z akcji uczniowskiej. Teraz pytanie do Pawła. No właśnie, jak do tego odnosi się akcja uczniowska i ile macie zgłoszeń ze strony uczniów, ze strony rodziców? Ile osób tak naprawdę skarży się na tę dietę?
4: No tutaj zgłoszeń jest na pewno wiele od uczniów przede wszystkim, którzy jednak zauważają, że to jest to coś zdrowego. Tyle, że tutaj właśnie otaczamy się wokół bardzo dobrej i kluczowej zmiany tutaj. Nieczęsto potrafię się tutaj zgadzać z Ministerstwem Edukacji lub Ministerstwem Zdrowia, ale jednak ta decyzja jest bardzo dobra tutaj z perspektywy właśnie zdroworozsądkowej dla młodych ludzi, dla uczniów, bo to wreszcie jest zadbanie jednak o zdrowie najmłodszych ludzi. Mhm. Tyle, że nie do końca właśnie młodzi ludzie potrafią zrozumieć, że to, co jest teraz podejmowane i jakie zmiany wchodzą właśnie do szkół, że to jest faktycznie z dobrem dla nich i z myślą właśnie o ich przyszłości. Bardziej widzą tutaj jako coś naprawdę negatywnego. Czują jakby jednak coś im zabierano, odbierano, a wręcz nakazywano jeść w sposób zdrowy. I tutaj właśnie dużo tak naprawdę powodów, możliwości tego, dlaczego młodzi ludzie nie jedzą tych obiadów. No a właśnie tych zgłoszeń nie jest aż tak dużo, w sensie nie jest kilka tysięcy, ale tutaj znajomi, znajomych znajomego, tutaj my jako młodzi ludzie mamy takie różne kanały, środki komunikacji.
18: A jak to wygląda w samej Warszawie na Mazowszu? Ile takich głosów z samej Warszawy do was wpływa?
4: Z samej Warszawy najwięcej. Tutaj nie ukrywajmy, że jednak...
18: A to jest w dziesiątkach, w setkach głosów?
4: Raczej w dziesiątkach takich właśnie rozmów ze znajomymi, że jednak tak to funkcjonuje. No przy przeważnie jednak tutaj jest mowa o szkołach podstawowych niż szkołach średnich. Gdy w szkole średniej jest obiad, to już jest coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego i myślę, że nie jeden licealista marzyłby o tym, żeby mieć stołówkę w ogóle w swoim liceum, ale jednak w szkołach podstawowych o tyle to działa w taki sposób, że są te stołówki, no bo to jednak są młodsze dzieci, więc tutaj najwięcej sygnałów jednak na przykład od moich znajomych, ich rodzeństwa, które jeszcze do podstawówek chodzi. No i młodzi ludzie przede wszystkim zwracają uwagę na to, że nawet nie tyle jakby interesuje ich ta cała burza polityczna, nie interesuje ich to, że jeden polityk kłóci się z drugim na temat diety planetarnej. Interesuje ich to, że muszą czasem jeść coś, co im w ogóle nie smakuje. I właśnie to, że im coś nie smakuje, to nie równa się tak zawsze, że coś zdrowego równa się niesmaczne, tyle że oni wielokrotnie są już uprzedzeni. Uprzedzeni do tego, że jeśli coś ma w samej nazwie albo wygląda nawet na zdrowe, to oni już nie chcą tego jeść, ale wielokrotnie faktycznie jest to po prostu dla nich coś niedobrego i woleliby zjeść coś bardziej, czy to słodkiego, mięsnego, bo wiedzą, że im to lepiej podpasuje. No tyle, że tutaj mamy bardziej do czynienia właśnie związane z tym, że szkoły czasem potrafią również zapewnić taki środek, złoty środek. Tyle, że nie wszystkie właśnie szkoły są w stanie i to nie jest właśnie zarzut do szkół, a nawet zarzut o tyle, że to dopiero jest tak naprawdę pierwszy miesiąc działania tego.
18: Mamy niespełna miesiąc. 1 września weszło w życie rozporządzenie. Pytanie, czy te wszystkie firmy, które zajmują się żywieniem w szkołach, czy one miały czas na to, żeby się jakoś do tego przygotować, pani dyrektor?
2: Po pierwsze, nie do końca przygotowane są firmy, nie do końca przygotowani są również dyrektorzy. Po drugie, brakuje mi pewnej pomocy dla szkół. Ja na przykład byłabym bardzo szczęśliwa, gdyby w każdym wydziale oświaty znajdował się ktoś, chociażby na pół etatu, dietetyk. Dietetyk, do którego ja będę mogła wysłać jadłospis, który pomoże w przygotowaniu zbilansowanej diety. Ponieważ dieta, w cudzysłowie, tutaj będzie planetarna, taka na bazie diety planetarnej, musi być dobrze zbilansowana, żeby była dietą naprawdę zdrową. Nie możemy wymagać, żeby pani gotująca w kuchni miała wiedzę tego typu. Również nie każdy dyrektor, nie każdy intendent ma aż tak dobre przygotowanie, więc takie konsultacje z dietetykiem, który byłby przygotowany bardzo dobrze, byłyby świetne. Ja mam tą możliwość, że na 2 godziny podpisuję umowę z panią doktor dietetykiem, która będzie mi kontrolowała moje jadłospisy i ja będę miała to poczucie bezpieczeństwa, że tam białka jest tyle, ile trzeba w stosunku do węglowodanów i że to wszystko naprawdę dobrze gra. To jest jedna rzecz, czyli to pójście na rękę i jednak pomoc skierowana, ta pomoc czysto merytoryczna skierowana do szkół. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest docieranie z informacją również do rodziców. Jeżeli mamy taką sytuację, że dziecko po wyjściu ze szkoły mówi, że niedobre było, bo była fasola, idzie z mamą do fast foodów, nie używając żadnej nazwy, i jakieś tam burgery dużą ilością majonezu i innych sosów są zjadane, nigdy nie posmakuje ten kotlet sojowy. To musi być współpraca domu rodzinnego i szkoły. Kolejna rzecz dla mnie bardzo istotna, to jest odpowiedni przekaz kierowany do młodych ludzi. Paweł chyba mnie tu zrozumie. Młody człowiek, jeżeli usłyszy, że wiesz, jak nie będziesz jadł tyle czerwonego mięsa, to jak będziesz miał 60 lat, twoje naczynia krwionośne będą lepiej funkcjonowały, no chyba ja nie dotrę w ten sposób do takiego, powiedzmy, 13-latka. Ale jeśli ja powiem, że mój drogi, moja droga, mniejsza ilość czerwonego mięsa i to przetworzonego, a na to miejsce większa liczba warzyw, to jest lepsza cera. Popatrz, masz problemy z cerą. Jak będziesz zdrowiej jadł, jest szansa, że ta cera trochę się poprawi. Jak będziesz zdrowo jadł, jest szansa, że będziesz sprawniejszy. Że te mecze, które tam z 4C, 8C i tak dalej będą wygrane, bo będziesz zdrowszy, silniejszy.
18: Pani dyrektora, powiedzmy jeszcze, jak wygląda taki przykładowy jadłospis u pani w szkole? Co państwo jecie na stołówce?
2: Jemy bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy przede wszystkim. Zgodnie z rozporządzeniem mamy w tej chwili 2 razy w tygodniu zdrowe, prawdziwe, świeże mięso.
18: Na przykład dzisiaj co macie Państwo?
2: Całego jadłospisu nie powtórzę, ponieważ były dwie zupy. Tym ta, którą ja zjadłam, to była zupa krem z zielonego groszku. Na drugie danie była taka potrawka z kurczaczka. Było też mięsko czerwone, też w takiej formie potrawki, ale to wszystko mięso świeże. Do tego były kopytka, ja jadłam, i surówki do wyboru. Trzy rodzaje surówek. Można było też wziąć placuszki dla dzieci, które nie jedzą w ogóle mięsa, bo rozporządzenie nakazuje, że jeżeli jest danie mięsne, to musi być również danie niemięsne. I do tego był kompot, który jest owszem osłodzony, ale bardzo skromnie, także nie jest jakimś ulepkiem. Mamy dwa razy w tygodniu właśnie to świeże mięso. Mamy raz w tygodniu rybę. To są pulpety rybne, to jest ryba w kawałku. Zawsze są do wyboru surówki. Mamy kaszę podawaną dosyć często. Mamy również podawane surówki i to, co jest olbrzymią wartością, to jest to, że dziecko może sobie wybrać. Że dziecko nie jest skazane na surówkę z pora, jeżeli tego pora nienawidzi, bo obok jest surówka z marchewki, którą w tym momencie dziecko jest w stanie zjeść. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dawanie wyboru.
18: Właśnie Paweł, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie, patrząc na to, o czym teraz rozmawiamy, że chyba trochę zaliczyliśmy taki falstart, bo no, patrząc na to, co się dzieje na przykład nawet w szkole w dzielnicy Ursynów, słysząc to, co pani mówi, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę to rozporządzenie zostało wprowadzone bez konsultacji, jakby też nie zostaliśmy do niego odpowiednio przygotowani, nie dostaliśmy odpowiednich narzędzi, no, to powinno się chyba zadziać nieco wcześniej niż 1 września, kiedy tak naprawdę zaczynamy rok szkolny.
4: No właśnie tak, większość zmian, które zachodzą w szkołach, są raczej bardzo, bardzo szybko robione i mało kto wcześniej jest w stanie się na nie przygotować, więc tutaj tego zdecydowanie zabrakło, ale zabrakło też, myślę, że w poprzednich latach w ogóle takiej odpowiedzialności w pewien sposób rodziców. Oczywiście nie wszystkich, bo są rodzice, którzy naprawdę w dobry sposób wychowują dzieci, ale są rodzice, którzy kompletnie nie poświęcają im uwagi chociażby na to, co jedzą, co robią w wolnym czasie, ale jednak tutaj na jedzeniu się skupiając, no to po prostu te złe nawyki chodzenia, nawet na te fast foody przy każdym możliwym wyjściu rodzinnym, no to jednak się utrwala w głowie młodego człowieka. Jeśli młody człowiek przychodzi do szkoły i widzi, że tam są zdrowe posiłki, a jednocześnie ma w głowie, że chodzi zawsze z rodzicami na coś niezdrowego, no to oczywiście będzie się tutaj dziecko buntowało. I myślę, że też czasem zapominamy trochę, patrząc tutaj na dietę planetarną, na te wszelkie zmiany, które wchodzą w szkołach, zapominamy, że to jest dla dzieci, które mogą zjeść posiłek, to jest dla dzieci, które mogą zjeść obiad. Aktualnie w Polsce 360 tysięcy żyje w skrajnym ubóstwie, a co czwarte dziecko nie może wziąć kanapki na drugie śniadanie do szkoły, więc to też są problemy takie, że oczywiście można się kłócić o to, co dzieci jedzą i ważne, żeby było to zdrowe jedzenie, no ale jednak trzeba spojrzeć również na dzieci, które w żaden sposób nie mogą tego zjeść i tutaj żadnych takich kluczowych rozwiązań ze strony państwa wspierania tutaj takich dzieci nie ma. Obiady w zależności oczywiście od szkoły, różne koszty właśnie obiadów są, no ale jednak to nie są też tanie rzeczy, tak patrząc na właśnie 5 dni w tygodniu chodzenia właśnie do szkoły, tak? Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz też jest taka, że tak naprawdę tutaj wielu uczniów się wypisuje z tych obiadów, wypisuje się z obiadów, bo tak jak powiedziałem, nie zostało przygotowanych do tego, że w ogóle coś właśnie takiego zdrowego do szkoły wchodzi i że w ogóle coś zdrowego może być w życiu takiej młodej osoby, więc często są się wypisują.
18: Tak, jedna ze szkół w dzielnicy Ursynów, 400 osób wypisało się z obiadów.
4: Tak, to też jest wyraźny sygnał, tak, że coś tam zdecydowanie nie gra, aż tak tutaj dużych, skrajnych przypadków w innych dzielnicach, czy też miejscowościach raczej nie słyszałem, więc tutaj jest to taki pewien ewenement, ale jednak patrząc na to, jak tutaj dzieci się wypisują, jak też rodzice czasem ich wypisują, no to trzeba to w jakiś sposób zatrzymać, a zatrzymać można, myślę, że tylko i wyłącznie edukacją, więc tutaj na pewno bardzo dobry krok, że edukacja zdrowotna wreszcie jest jako przedmiot obowiązkowy.
18: Gośćmi rozmowy byli Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej i Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. A teraz sport i sprawdźmy, co sportowo będzie działo się w Warszawie w najbliższy weekend, a będzie działo się sporo, więc jeśli ktoś planuje sobotę i niedzielę przed telewizorem, może warto jednak wyjść z domu. Zacznijmy od biegania, bo Warszawa w niedzielę naprawdę będzie biegać. Przed nami 48. Maraton Warszawski. Start o 9 rano spod Pałacu Kultury i Nauki, a na trasę ruszą tysiące zawodników. Co ciekawe, organizatorzy zapowiadają, że po raz pierwszy pierwszy w historii polskiego maratonu linię mety przekroczy ponad 10 tysięcy biegaczy. Ale maraton to nie tylko niedziela. W sobotę przy Pałacu Kultury działać będzie maraton Fan Zone, a najmłodsi pobiegną w mini-maratonie. Będzie też sporo atrakcji dla kibiców. A teraz coś dla fanów sportów walki. W weekend na Bemowie odbędzie się Polish Open Warsaw Cup, czyli międzynarodowy turniej taekwondo. W sobotę na mecie zobaczymy kadetów i juniorów, a w niedzielę do rywalizacji wkroczą seniorzy. Zawody odbędą się w hali Osir Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku. Jeśli ktoś chce zobaczyć taekwondo na żywo, warto zajrzeć, bo występ dla kibiców jest bezpłatny. Przenosimy się teraz na koszykarski parkiet. W sobotę Legia Warszawa zagra w Sosnowcu z Treflem Sopot w półfinale turnieju o Super Puchar Polski. Początek o 16:30, a chwilę później o 19:15 drugi warszawski zespół Dziki Warszawa zmierzy się z Zastalem Zielona Góra. Zwycięzcy tych spotkań zagrają w niedzielnym finale. A skoro już jesteśmy przy koszykówce, to w niedzielę sezon zaczynają także koszykarki Polonii Warszawa i od razu derby Mazowsza. O godzinie 14:00 w Wilanowie czarne koszule podejmą Beniaminka MKS Pruszków. To będzie pierwszy mecz Polonii o ligowe punkty w nowym sezonie. I jeszcze jedna rzecz. Bardziej dla tych, którzy chcą sportu nie tylko oglądać, ale też trochę go uprawiać. W ten weekend w Warszawie sporo będzie się działo przy okazji wydarzeń towarzyszących maratonowi. Są biegi dla dzieci, strefy aktywności, atrakcje dla rodzin i oczywiście miejsca, z których będzie można kibicować maratończykom. Tak więc plan na weekend może być prosty. Trochę biegania, trochę taekwondo, koszykówkę, a jeśli ktoś sam nie zamierza się ruszać, zawsze można przynajmniej pokibicować tym, którzy ruszają się za nas. A skoro już jesteśmy przy planach na weekend, to po tych wszystkich sportowych emocjach można też postawić na coś zdecydowanie spokojniejszego. Chociaż umówmy się, w teatrze emocji też nie brakuje. Przenosimy się więc ze stadionów, hal i tras biegowych na teatralne sceny. Co nowego czeka nas w warszawskich teatrach w kolejnym tygodniu i na co warto znaleźć wieczorem czas? W Teatrze Dramatycznym 30 września pierwsze pokazy Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa to jedna z tych historii, których chyba nikomu nie trzeba specjalnie przedstawiać. Moskwa, tajemniczy wolant, diabeł, miłość i pytania o dobro i zło i wolność. A jeśli wolicie coś lżejszego, dzień później 1 października na scenę dramatycznego wchodzi Lalka. Klasyka, ale oczywiście w nowej teatralnej odsłonie. Kolejne przedstawienia zaplanowano 2, 3 i 4 października. Warto też pamiętać o premierach, które rozpoczęły sezon kilka tygodni wcześniej i na przykład w Dramatycznym można zobaczyć Anioły w Warszawie.
17: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli mimo to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
1: Warszawa. Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim na początek będą inwestycje drogowe, a potem relacja ze święta osiedla Stokłosy i motoryzacyjne atrakcje, które przygotowano dla uczestników tego wydarzenia. To zaczynamy.
17: Moto inwestycje.
1: Ten magazyn zdominują, można powiedzieć, inwestycje drogowe realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich. I tu chciałam zacząć od podsumowania, od tego, co już za nami, bo jak zawsze tym najbardziej pracowitym okresem dla drogowców były wakacje. Czyli teraz o tym, co zmieniło się na warszawskich drogach w ciągu ostatnich miesięcy. Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
21: Wakacje jak zwykle są tym okresem, w którym pracujemy najintensywniej. Od czerwca do teraz realizowaliśmy lub realizujemy 26 zadań remontowych z 56, które, jak sobie policzyliśmy, mamy zaplanowane na ten rok. W sumie w tym roku wydamy tylko na remonty ponad 150 milionów złotych. 387 tysięcy metrów kwadratowych nowej nawierzchni trafi na warszawskie ulice. No i te prace chyba w wakacje było widać. Zmiany w dwóch etapach: przeszła jezdnia Połczyńskiej, Wilczyńska od Estrady do Wilczyńskiego, ulica Krajewskiego z fragmentem Zajączka, ulica Ząbkowska między Brzeską a Kawęczyńską, Alej Sztandarów, Rondo Wiatraczna z ulicą Zakole, ogromny remont skrzyżowania Alei Solidarności z Jana Pawła II, oczywiście w ścisłym porozumieniu z tramwajami warszawskimi, czy kolejne etapy prac na Wisłostradzie, to tylko część z tego, co robiliśmy w przeciągu ostatnich 2-3 miesięcy. Te prace są najintensywniejsze właśnie w wakacje, bo to ten czas w roku, kiedy pogoda sprzyja drogowcom najbardziej. No a poza tym sam ruch drogowy, mimo wszystko z racji wakacji, jest mniejszy niż zwykle, więc są to prace mniej uciążliwe. Warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że koordynacja tych zadań to bardzo duże wyzwania. Priorytet w Warszawie zawsze mają prace tramwajowe, do nich się dostosowujemy. Często większe zadania dzielimy na etapy, żeby nie musieć zamykać naraz całej ulicy. Często też z jednym remontem czekamy na koniec drugiego, jeśli dotyczą ulic, które są względem siebie komplementarne. Tu dobry przykład ulicy Szaserów, która na frezowanie czekała do zakończenia prac na ulicy Zakole. No i też warto pamiętać, że coraz więcej remontów staramy się rozszerzać poza zwykłą wymianę nawierzchni. Często są to prace związane na przykład z wymianą krawężników czy kompleksowym remontem chodnika. No i wtedy trudno się z takimi pracami zmieścić w jeden weekend.
1: Jednym z największych przedsięwzięć na pewno były prace na Wisłostradzie, które no, trzeba było podzielić na etapy.
21: 4 etapy i na odcinku śródmiejskim między planem Wisłostrady a Grodzką i na odcinku Bielańskim od S8 do ulicy, mniej więcej do wysokości ulicy Pergaminów. Tam na tym odcinku Bielańskim 4 etap na jezdni wschodniej przeprowadzimy jeszcze tej jesieni. Natomiast na tym odcinku centralnym już na ten rok prace zostały zakończone. No i Wisłostrada jest właśnie dobrym przykładem dużego zakresu prac. Nie zwykłej frezowanki, ale bardzo, bardzo poważnych prac, dlatego że tam poza samą nawierzchnią wymianę przeszły ponad 2 km krawężników. Wymieniliśmy opaski jezdni, bariery energochłonne, pracowaliśmy też w pasie dzielącym. No a warto też pamiętać, że to wszystko trzeba było skoordynować z defiladą na święto Wojska Polskiego.
1: Warto wspomnieć, że realizacja niektórych inwestycji wiązała się z pewnymi niespodziankami, o których teraz.
21: Bardzo ciekawe znaleziska przyniosły pracę na nowym zjeździe. Tam jest łącznica z mostem Śląsko-Dąbrowskim, która po wojnie została zbudowana w miejscu, gdzie jeszcze w czasie wojny i tuż po niej stały kamienice. My często realizując różne inwestycje trafiamy na pozostałości dawnej Warszawy. Tu między innymi odkryliśmy pozostałości kamienicy Gintowskiej. Takim najbardziej efektownym elementem było wyciągnięcie pozostałości balkonu, który został przekazany pod opiekę konserwatora zabytków, no i pewnie trafi do muzeum. Warto pamiętać, że wszelkie tego rodzaju prace toczą się zawsze w ścisłym kontakcie z konserwatorem zabytków. Często odkrycie pozostałości dawnej Warszawy oznacza prace archeologiczne. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że Warszawa, choć nie jest Rzymem przy Atenami, to jednak gdzie tylko się wbije łopatę, to wyjrzy z podziemi historia. Oczywiście nie jest tak, że porzucamy dbanie o infrastrukturę drogową z końcem wakacji. Prace m.in. na wspomnianym nowym zjeździe, ale też na Radzie Wiatraczna, a potem w Alei Stanów Zjednoczonych będą trwały dalej. Poza tym można wymienić choćby jezdnię serwisową ulicy Jagiellońskiej, ulicę Koszykową czy ulicę Madalińskiego. Tych prac cały czas będzie sporo. No, o każdych takich pracach, w tym zmianach w ruchu, będziemy oczywiście informować. Zawsze najlepszym źródłem informacji o tym, co się dzieje na ulicach Warszawy, jest serwis infoulice.um.warszawa.pl.
1: Oprócz dużych remontów warto pamiętać, że oczywiście na warszawskich drogach realizowane są też różne prace dodatkowe. Pojawia się też nowe oświetlenie.
21: Zbliża się jesień, więc warto wspomnieć, że cały czas udoskonalamy warszawskie oświetlenie uliczne. Podpisaliśmy niedawno umowę na stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania oświetleniem. Zostanie to całkowicie zautomatyzowane za pomocą kilkudziesięciu tysięcy sterowników montowanych na każdej latarni. Da to nam szereg możliwości sterowania światłem w skali i całego miasta, i w skali

0: Zmianie opraw na latarniach na nowoczesne SAW-y, co miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat w Warszawie. No a poza tym stale poprawiamy bezpieczeństwo po zmroku. Mamy w tym momencie podpisane umowę na doświetlenie 358 przejść dla pieszych i kolejną umowę na zaprojektowanie takich doświetleń, a więc same prace pewnie będą się odbywały w przyszłym roku, na ponad 400 kolejnych zebrach. Warto pamiętać, że ponad 2000 zebr w Warszawie już takie zmiany poprawiające bezpieczeństwo po zmroku przeszły.
1: To był Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich, a teraz zapowiadana wcześniej relacja ze święta osiedla Stokłosy, gdzie nie brakowało motoryzacyjnych atrakcji. Udało mi się porozmawiać z organizatorem, ale też z wyjątkowymi zaproszonymi gośćmi. Posłuchajcie sami.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem
3: Andrzej Rogiński, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół Osiedla Stokłosy.
1: Skąd pomysł, żeby piknik połączyć ze zlotem maluchów?
3: Tu nas mieszka bardzo wielu ludzi i chcemy się poznać, zaprzyjaźnić, zobaczyć siebie i zaprezentować, co sobą reprezentujemy, co posiadamy, co wnosimy. Akurat jednym z naszych mieszkańców jest pan Janusz Szcześniak z Automobili Klubu Polski, mistrz kierownicy, który wygrywał rajdy jeszcze na maluchach. On właśnie w tej chwili ogłasza konkurs na scenie, bo będzie konkurs z nagrodami. Mamy książkę w nagrodę Pana Zasady, więc to naprawdę jest coś. I wiele innych jeszcze nagród takich motoryzacyjnych. Plakiety Automobil Klubu Polski. Przyjechało Stowarzyszenie Wesołe Maluchy i tutaj oglądamy Fiaty 126P, a pan Janusz przyjechał 127P. Także tutaj jest bardzo motoryzacyjnie, bo maluchy wprowadziły Polaków do Polski zmotoryzowanych. W końcu, jakby nie było, prawie 4 miliony maluchów weszło na polskie drogi. No i okazuje się, że wiele z nich jeszcze jeździ i jeśli dobrze się nimi opiekują właściciele, no to są we wspaniałej formie, czego dowodem jest to, że tutaj przyjechali.
1: Jeździł pan też maluchem?
3: Oczywiście, dwa maluchy miałem. I pamiętam, jak, żeby odpalić, to tą szczotką tam majstrowałem. Zimą dolewałem denaturat do baku. Wszystko to pamiętam.
1: Stoję przy maluchach oczywiście, bo podczas pikniku na osiedlu Stokłosy jest wystawa maluchów właśnie, a są ze mną pan Janusz Szcześniak z Automobil Klubu Polski. Dzień dobry.
4: Witam panią.
1: I Tomek Nowicki z Stowarzyszenia Wesołe Maluchy 126P. Cześć Tomku.
5: Witam z moją grupą pokazową dzisiaj na Ursynowie.
1: Na początek zapytam pana Janusza o to, o fenomen malucha.
4: To była rewolucja. Przesiedliśmy się z syreny. Nie będę mówił o samochodzie jeszcze troszkę starszym od tej syreny. To był model Forda z lat 20. Markę to starsze pokolenie na pewno pamięta. Natomiast 126P to była rewolucja. Powstała nowa konstrukcja. Fiat zrobił nowy model. Rozpoczęliśmy produkcję jako debiutanci równolegle z Fiatem produkcję tego samochodu. No a później to się tak rozwijało, wzbudziło zainteresowanie. Proszę państwa, jakie potem były kolejki? Gigantyczne kolejki za tymi samochodami, bo społeczeństwo zaczęło konsumować ten krok motoryzacji. Przeszliśmy do innej epoki i to, ja uważam, była rewolucja, jeśli chodzi o edukację w komunikacji samochodowej, jak i poznanie tej nowej techniki, jaką stanowił wtedy Fiat 126P.
1: A pana ulubiony model?
4: Proszę panią, to bardzo trudne pytanie. Ja w życiu tyloma maluchami jeździłem, ba, realizowałem kontrakty również u producenta tych samochodów na torach prób, także to na tamte czasy było wyśmienite auto. Oczywiście część zmotoryzowana, dlaczego tylko tyle jeździł? To nam powinno wystarczyć jako edukacja. Nie potrzeba było 140, 180 km na godzinę, ale ta setka wystarczyła na tamte czasy i opanowanie techniki jazdy, żebyśmy zaczęli uczyć się jeździć bezpiecznie.
1: Tomku, powiedz, co wy dzisiaj ze swojej strony przygotowaliście tutaj?
5: My ze swojej strony pierwszy raz jesteśmy na Ursynowie. Tutaj zabezpieczamy od strony maluchowskiej piknik, który jest. Jest kilka maluchów takich pokazowych. Nie jesteśmy tu całym pospolitym ruszeniem, ale po prostu wybiórczo. No i każdy z mieszkańców może przyjechać, zobaczyć sobie w tej chwili Eiffela, Eleganta. Esteka nie widzę na razie jeszcze, ale jeszcze może ktoś dojedzie. Myślę, że będzie zainteresowanie duże mieszkańców. Dodam, że nawet z Ursynowa mamy jednego malucha, który tu przyjechał chyba tylko 800 metrów do nas. Także na Ursynowie kilka maluchów też jeszcze można zobaczyć na parkingach.
1: To jeszcze króciutko, bo dziś tutaj na pikniku. Jakie jeszcze plany na ten sezon?
5: Oj, sezon, można powiedzieć, praktycznie został zakończony. No dzisiaj właśnie jesteśmy tak dodatkowo. Być może jeszcze będzie nas można zobaczyć na pewno na któryś z imprez jeszcze październikowych. Ktoś na pewno będzie się od nas pojawiał, ale no sezon dobiega do końca generalnie. Jak ktoś ma dopieszczonego malucha, to jak się złamie pogoda, to nawet jeżeli będzie termin październikowy, to jakiś ulewny deszcz, większość osób nie wyciąga tych samochodów i to od razu kładzie wydarzenie po części, no ale no, zima w perspektywie, więc trzeba zacząć myśleć o przyszłym sezonie, plany jakieś tam każdy robi, my jako stowarzyszenie też już mamy jakieś założenia, wyjazdy zagraniczne oczywiście muszą być, bo to już weszło w tradycję naszą, że jeździmy daleko, także myślę, że fajnie będzie.
4: Ja, jeżeli pani pozwoli, panie redaktor, to jeszcze dwa zdania. Ten pokaz dzisiejszych samochodów rozpoczyna się od starszaka, a starszak to jest Fiat 127. Jeden jest taki, który otwiera kolumnę. To jest inna generacja również samochodu, bo czterocylindrowy silnik, moc większa i ten samochód był marzeniem wielu Polaków. Maluchów wyprodukowano 3,5 miliona w Polsce, natomiast tych samochodów zmontowano 127P, zmontowano kilka tysięcy w FSO. Także zobaczcie państwo, jakie proporcje. Ale jeszcze są na drogach i tak jak ten mój egzemplarz, jeden z nielicznych w Polsce.
5: Ja powiem, że to jest unikat, bo można go u nas zobaczyć przede wszystkim, bo tak na co dzień to naprawdę nawet na zlotach tego modelu nie ma.
4: Ja jeszcze a propos to, co Tomek powiedział, ten egzemplarz 127. Unikat, tak jak Polonezy miały listwy, nakładki, to była ostatnia seria samochodów, która szła, była w Polsce montowana ze specjalnym wykończeniem, również z mocniejszym silnikiem, 1050 cm, bo normalnie miał 900. I sądzę, że to też jest element edukacji w zakresie motoryzacji i tej historii, jaka była 40-50 lat temu.
1: Dziękuję panom bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że będę miała okazję zaprosić do studia niebawem i Tomasza, i pana Janusza. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję bardzo wszystkim.
4: Dziękuję bardzo.
1: To była relacja ze święta osiedla Stokłosy, widziana przez pryzmat motoryzacyjnych atrakcji. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
2: Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa, a w nim będzie dzisiaj coś dla miłośników kolei, a także jej historii w Warszawie i regionie. Tym razem z mikrofonem Meloradia wybrałam się na dzień otwarty z WKD-ką. Wydarzenie odbyło się na terenie siedziby WKD w Grodzisku Mazowieckim i teraz zapraszam was na relację z tego wydarzenia. Będzie nie tylko o atrakcjach, ale też o historii WKD-ki. Będzie też trochę o stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD WKD. Zapraszam.
2: Odwiedziliśmy z mikrofonem
6: Agnieszka Szkopiaworska, Wydział Marketingu i Reklamy WKD-ka. Przygotowaliśmy moc atrakcji, wiele atrakcji. Przede wszystkim, jak zawsze, Izba Tradycji i nasza bardzo ciekawa, prawie stuletnia historia. Pociąg sieciowy, nowy, świeżutki, jeszcze pachnący.
1: Będzie też możliwość porozmawiania z maszynistą.
6: W hali naprawczej mamy pociąg EN100 i EN97, stół reprezentowany jest właśnie przez maszynistów, więc spokojnie można z nimi porozmawiać, dowiedzieć się od kuchni, jak wygląda pulpit maszynisty, jak maszynista pracuje na co dzień. A jeszcze w Izbie Tradycji też są starsze pociągi, EN94, tam też jest obsługa, która może opowiedzieć o tych pociągach i o pulpicie, jak to się kiedyś prowadziło, jak to wyglądało.
1: To może przypomnijmy, gdzie ta Izba Tradycji EKD, WKD się znajduje i gdzie można szukać informacji, na przykład w jakich godzinach chociażby można ją zwiedzać.
6: Izbę Tradycji można zwiedzać w każdą niedzielę między 12 a 17 bodajże. Izba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, więc serdecznie zapraszamy do Grodziska. Mamy Facebooka, tak, Warszawska Kolej Dojazdowa, i na naszej stronie internetowej też są informacje, kiedy izba jest otwarta, w jakich godzinach i jak się można do nas dostać.
1: Jedną z atrakcji dość obleganą był pociąg sieciowy WKD. Troszeczkę o tym pojeździe opowie mi
7: Białek Dariusz, zastępca naczelnika sieci trakcyjnej. Jest to nasz nowy zakup. Kupiliśmy go z ZTS, czyli ze Stargardu. Jest to pociąg do naprawy sieci trakcyjnej przede wszystkim. Jest to pociąg o nazwie PRM-400, który wszystkie awarie usuwa na sieci trakcyjnej.
1: Co my tutaj mamy, jeżeli chodzi o takie wyposażenie, którego odróżnia od innych takich pociągów normalnych, nazwijmy je, które wyjeżdżają na tory?
7: Mamy kosz PA, który bardzo wysoko nas podnosi. Służy też do wycinania wszystkich drzew, gałęzi, usuwania awarii. Z przodu znajduje się dźwig, do którego możemy dopinać kosz i też wycinać te gałęzie drzewa. Tak, w przerwach nocnych przeprowadzamy konserwację od godziny 0 do godziny 4 lub 5. Tak, jeździmy, wymieniamy przewody jezdne. Jest coroczny taki przegląd sieci trakcyjnej, który musimy przeprowadzać, żeby zapobiec wszystkim usterkom, wszystkim awariom. Tym pociągiem jeździ maszynista, operator, kierownik pociągu oraz brygada do naprawy. Tak, a więc jest to też pociąg, który można sterować z kasety, jeździ z kasety, a więc pracować operator nie musi znajdować się w kabinie, ani kierownik pociągu, tylko wszyscy znajdują się na dachu. Na przykład jeżeli jest awaria, wszyscy wchodzą na dach, pracują, a pociąg sam porusza nam się z kasety. Tak, a więc tutaj mamy jednego człowieka lub dwóch, zyskujemy do pracy fizycznej przez to, że możemy sobie nim jeździć z kasety.
1: Przypomnę, że dziś w magazynie moja relacja z dnia otwartego z WKD-ką. Wydarzenie odbyło się w Grodzisku Mazowieckim i było jedną z atrakcji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Wiecie już, co przygotowano tego dnia dla odwiedzających i co było między innymi sporą atrakcją. A w drugiej części będzie między innymi o Stowarzyszeniu Klub Miłośników EKD i WKD, ale zanim o nim, będzie trochę o historii WKD-ki i opowie o niej pan Piotr, który, jak tutaj usłyszałam, wie o niej niemal wszystko.
8: Ja się nazywam Piotr Skalski i pracuję na Warszawskiej Kolei Dojazdowej od 43 lat.
1: Jak pan wspomina początki swojej pracy zawodowej i teraz patrzy na WKD-kę, to jest ogromny pewnie przeskok. Co się przede wszystkim zmieni?
8: Struktura kolei. Gdy przychodziłem na kolej, to było wielkie przedsiębiorstwo, Polskie Koleje Państwowe, i chociaż pracowałem na trasie kolejki WKD, to kolejka miała bardzo wielu różnych właścicieli. Służba ruchu, czyli dyżurni, to był w ogóle inny zakład, gdzieś tam w Warszawie, a ja też byłem pracownikiem oddziału automatyki i telekomunikacji Warszawa Zachodnia, chociaż pracowałem na kolejce WKD. A zajezdnia, w której jesteśmy, była też wydzielona, ja nawet tutaj nie bywałem. A więc kolej była w ogóle inaczej zorganizowana. I dopiero na początku 2000 roku była bardzo duża reforma kolei, gdzie wydzieliły się praktycznie zakłady kolejowe z całej tej struktury. A więc te spółki, czy też różnego rodzaju zakłady kolejowe zaczęły mieć taką osobowość prawną, która w ogóle zmieniła sposób funkcjonowania. Dla kolejki to był dobry czas. Była bardzo krótka droga decyzyjna, ale kolejka została też, właścicielem kolejki zostały samorządy. Pierwszym prezesem była pani Halina Sekita. To rozpoczął jakby nowy taki etap funkcjonowania WKD. On trochę przypomina te pierwsze lata EKD, bo trzeba pamiętać, że EKD to była prywatna spółka Siła i Światło od roku 25 do roku 1947, a możemy powiedzieć, że pełne przekształcenie skończyło się w roku 1951. gdzie została włączona do Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie. I wtedy to już była w takim dużym molochu, wszyscy razem. Ale przeskok jest olbrzymi. Wynika z tego, że wiele lat w tej chwili jest taka dbałość i ciągłość funkcjonowania. Od tego 2000 roku przez te 25 lat wydarzyło się bardzo wiele ważnych rzeczy w infrastrukturze, w funkcjonowaniu, w remontach, w inwestycjach. Choćby drugi tor do Grodziska 2 lata temu, tak? Który 90 parę lat nie był zrealizowany od początku. I to chyba raczej to wszystko jest na plus, na duży nawet plus, bo ta możliwość zarządzania tutaj w Grodzisku i wszystkimi tymi działami daje dobry rezultat.
1: Widać też, jak rośnie zainteresowanie nią właśnie i jak zyskuje na znaczeniu dla mieszkańców czy Grodziska, czy Warszawy, czy innych miejscowości, którzy z Wokatki korzystają. Chciałam jeszcze pana poprosić o to, żeby opowiedział pan parę słów o tym przepięknym pociągu, w którym w tej chwili siedzimy, bo nie ukrywam, że tak rzuciłam okiem i uwagę przykuwają detale najróżniejsze. Mamy tu dużo drewna. Cóż to jest za wagon?
8: Powstanie spółki Siła i Światło. Będę starał się coś powiedzieć historycznego, dlatego że pamiętajmy, że to jest pierwsza spółka, która powstała w niepodległej Rzeczypospolitej. 5 grudnia 1918 roku w Warszawie u notariusza pana Kosińskiego zjawili się pan Regulski jako taki główny skarbnik tej firmy

0: W bardzo szybkim tempie ta spółka zaczęła nabierać znaczenia. Większość członków zarządu i ci, którzy byli w pierwszym zarządzie, to byli w czasie zaborów, jeszcze jak nie było Polski, przedstawiciele firmy Siemens albo AEGD, czyli dwóch niemieckich najstarszych firm na Europę. Mieli dobre kontakty i w bardzo szybkim tempie zdobywali kapitał, aby to wszystko nabyć. No i stąd w Anglii zamówili wspaniały tabor, takich wagonów motorowych było 20 i 20 doczepnych. I one zostały zbudowane w 1926 roku. Pani się zachwyca tymi wagonami, a ja tylko powiem, że one są klasy trzeciej. Pokazuje to, jak kolej miała wtedy znaczenie, jak musiały wyglądać wagony drugiej klasy, a już nie mówiąc o pierwszej. To był raczej tramwaj. Przystosowany był do jazdy po miastach, na przykład w Warszawie, po Nowogrodzkiej, żeby mógł się wpisywać w łuki, specjalnie był przystosowany i był bardzo lekki. Wszystko, co dotyczy od poziomu, od podłogi, jest z drzewa. Ściany, sufit, pokryty tylko blachą, żeby to w jakiś sposób nie ulegało warunkom atmosferycznym. One jeździły między rokiem 1927 a 1970, a więc przetrwały również wojnę. Były w dużej części zniszczone, ale udało się odbudować. Jest to ostatni już taki wagon na świecie. Dyrektorem mianowanym tutaj, który przez wiele lat był związany, był pan Tadeusz Baniewicz. To jest człowiek, który się rodził w Lublinie, potem był przedstawicielem wielu firm, między innymi w Sankt Petersburgu. I kiedy powołano do życia EKD, został jej dyrektorem. I zawsze mówię o tym, że bardzo kochał Wilno, a Wilno to jest miasto, którego patronem jest Święty Krzysztof, czyli miasta leżące nad rzekami, to są miasta Świętego Krzysztofa, między innymi Wilno. I ja kiedyś pozwoliłem sobie powiedzieć, że jak sprowadził się do Podkowy, do miasta Ogrodu, bo tutaj zamieszkał, tu zamieszkał Regulski, który był całym skarbnikiem całego koncernu Siła i Światło, to zacząłem mówić, że im jednej rzeczy brakowało. Im brakowało rzeki. Więc zbudowali sobie żelazną rzekę, a my od 100 lat płyniemy z prądem tą żelazną rzeką. No i codziennie rano wypływamy na szerokie wody, na morza, aby wieczorami spokojnie wracać do swojej przystani. Te wszystkie małe miejscowości pełniły właśnie taką rolę w dwudziestoleciu międzywojennym. Dużą rolę i na początku XX wieku odgrywało takie powiedzenie: mieszkaj na wsi, pracuj w mieście. To angielski architekt Howard taką koncepcję i w Polsce ona się przyjęła. Budowane były miasta ogrody i na tej trasie Siła i Światło zbudowała na przykład Podkowę Leśną, kupując ziemię, od samego początku ją parcelując, dbając o to, żeby mieć klientów.
1: I tak pięknie o historii Wokatki opowiadał pan Piotr Skalski. A przy okazji Dnia Otwartego Wokatki udało mi się porozmawiać także z Maciejem Radeckim, prezesem Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD WKD. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To chciałabym, żeby teraz pan opowiedział troszeczkę o samym stowarzyszeniu.
2: Stowarzyszenie jest zarejestrowane w 2018 roku. Naszą działalność opieramy przede wszystkim na upamiętnianiu całej historii i współczesności zarówno elektrycznej kolei dojazdowych, jak i warszawskiej kolei dojazdowej. Opiekujemy się na co dzień też Izbą Tradycji imienia Tadeusza Gawrońskiego tutaj na terenie spółki w Grodzisku Mazowieckim. Organizujemy prelekcje, wykłady, spacery dawnymi i obecnymi szlakami linii EKD, WKD czy przejażdżki zabytkowym taborem autobusowym.
1: Ile osób zrzesza stowarzyszenie?
2: Na tą chwilę mamy około 20 osób i co ciekawe, i to są osoby w różnym wieku, i studenci, osoby pracujące, i osoby już, które założyły rodzinę, więc człowiek jest cały wszechstronny. Są tam i panowie, i co ciekawe, panie.
1: Pan jest twórcą tego stowarzyszenia. Skąd w ogóle pomysł? No i też skąd zainteresowanie właśnie EKD i WKD?
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Ja pochodzę i mieszkam tutaj na miejscu w Grodzisku Mazowieckim. Zawsze się interesowałem od małego koleją i transportem szynowym. Z czasem zacząłem ten temat coraz bardziej zagłębiać. Studiowałem w tym temacie i ta pasja została tutaj na dłużej i miałem taką misję po prostu. Bardzo chciałem tutaj założyć takie stowarzyszenie, które by dbało Izba Pamięci, współpracowało tutaj na różnych płaszczyznach z WKD-ką, żeby ta tradycja i historia była cały czas aktualna i to się udało. Razem z przyjaciółmi, założycielami tego stowarzyszenia udało się to wszystko zrealizować w 2018 roku.
1: A dzisiaj jaki jest wasz wkład w to wydarzenie?
2: My jako stowarzyszenie podczas Dnia Otwartego WKD przygotowaliśmy dla wszystkich gości specjalną linię autobusową, linię K. Ona wjedzie ulicami Grodziska od przystanku Grodzisk Batorego przez dworzec tutaj Grodzisk Mazowiecki Radońska WKD przez

0: z PKP znowu do Batorego. Kursy są co około 20 minut. Linia jest bezpłatna, obsługiwana zabytkowym taborem autobusowym z kolekcji Klubu Miłośników Komunikacji z Warszawy oraz firmy Aurelion Transport. Poza tym jesteśmy też do dyspozycji w Izbie Tradycji i opowiadamy o historii.
1: Gdzie szukać informacji o stowarzyszeniu i o tym, jakie planujecie kolejne wydarzenia?
0: Na naszych mediach społecznościowych, Facebook, Instagram czy kanał na YouTubie. No i też zachęcam do zaglądania na social media spółki WKD, czy też Izby Tradycji EKD WKD.
2: I tak oczywiście w bardzo dużym skrócie było w Grodzisku Mazowieckim podczas Dnia Otwartego WKD-ki. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. Melo Radio Warszawa.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Gramy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa.
7: Jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski, działający od 25 lat.
8: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Czas. No to róbcie głośniej.

w weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!

0: zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Czyta lektor AI.

0: 2,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Kizo Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin Van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11:00. A już

0: jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak.
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
11: Jazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios, a od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
16: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Poskręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
17: Nie przegrzewaj się.

0: Udrzetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1+1 gratis.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
4: Kowboje szykowaliby się na Dzikim Zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. O, pokaż się, Manu.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku, jest więcej. Duke Dumont, Jax Jones, I Got You przed wami.

impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
11: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
16: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
17: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
18: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
19: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
23: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Fire, fire i Simsa w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki Bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Melo Radio. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows, teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB, 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie?

0: osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ja tam zawsze śpię na boku.
5: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
4: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
6: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
7: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
4: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
5: Premiera już 15 września.
6: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
19: Jazda z Mediamarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
20: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
24: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
25: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: Po reklamie.

0: Meloradio Warszawa. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
18: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
20: Kochanie, teraz jest idealnie.
19: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
21: W
0: wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11, 15.
25: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.

0: tańce i romanse. 25 i 26 września. Widzimy się w niebie.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Tiesto Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. No ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.
1: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
1: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00. Melo to twój ulubiony.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Okej, teraz masaż.

0: weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
6: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie Naturalnie Najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
18: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam playermeloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 zł w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni, 6,35. A winogrono jasne, tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino, najbliżej ciebie.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
4: Po reklamie.

Wiktoria Kida za ten numer odpowiada, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy te pory roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś, a to już Sexy Magic, K-Trio, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
0: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
3: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Ja tam zawsze śpię na boku.
8: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
7: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
9: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
10: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
7: Na boku, w Teatrze Kamienica.
8: Premiera już 15 września.
9: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
12: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is So Sad, Swedish House Mafia. Dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie, bardzo proszę, ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Watermat w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Lubię albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
5: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
4: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada. No phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

znacie i kochacie. Przed nami największe hity, wspólne śpiewanie, tańce i romanse. 25 i 26 września. Widzimy się w niebie. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy Before przed dobrym Melo, a wieczorem Setek Gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: W Media Expert.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
7: Jak weekend, to i najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Last Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz. Chętniej coś się zamawia. No a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam. Dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio. A w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co

Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: słuchaj na 94FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
5: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Rowerowe wyprawy. Spacery nad jeziorami. Odkrywanie zabytków czy relaks w spa? Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na ciebie.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl
17: 3.17.41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Clean Bandit i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Ja tam zawsze śpię na boku.
2: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, Kaczuszko.
1: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
3: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
4: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
1: Na boku, w Teatrze Kamienica.
2: Premiera już 15 września.
3: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód.

0: 25 i 26 września. Widzimy się w niebie.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody. A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Tobi Romeo i Fly Heights na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Numer Ostatni Most w Melo Radio.
1: Nadal nie chcę zmian, bałagan w głowie, własny strach.

Bibi Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. U nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Hej, tu Ikea.
0: Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm, dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: Rowerowe wyprawy, spacery nad jeziorami, odkrywanie zabytków czy relaks w spa. Zaplanuj swój pobyt na Warmii i Mazurach. Więcej na mazury.travel. Czekamy na Ciebie.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Melo Radio.
27: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Gibbs, PZT, 4Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy coraz bliżej wieczora. To jest Wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka ZOO i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy!
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje

0: nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Siedemnaście, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

0: Radio Warszawa.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam ta godzina. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mają w Melo Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: modelki i włodarski w Meloradiu 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: O! Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
25: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron. No ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na antenie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Warszawa. Słuchaj na 94FM.
1: 321, 321, 777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Meloradiu i zgarnąć skiety. 321, 321, 777. Konrad Straczek, witajcie.

0: mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Kongs i Theophilus London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest to najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: emocja.
1: Bocian! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy, odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Już jadą z pięknego Podlasia. Smaki, tradycje i kultura. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wraz z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi zapraszają na wydarzenie Podlaskie naturalnie najlepsze. Pokazy kulinarne, degustacje regionalnych potraw, sprzedaż specjałów od podlaskich producentów i występy kapeli Jana i zespołu Małe Klekociaki. Podlaskie naturalnie najlepsze. Już 26 września w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pod arkadami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.
13: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hilo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hilo, 16 października, Warszawa. Bilety na ARK.

0: znacie i kochacie. Przed nami największe hity, wspólne śpiewanie, tańce i romanse. 25 i 26 września. Widzimy się w niebie.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Puffbeat mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy, no to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

Marlon Hofstadt i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz Years and Years the King. Za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco jeszcze przed 20. Podkręcamy tempo w Melo Radio. To jest Before przed dobrym Melo.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję.

0: kawałek do reklamy.
1: W biforze przed dobrym melo z soku Clean Run Tien Klaba. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
10: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
11: O reklamie.

0: Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Winnow Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy.

0: muzyce i romanse. 25 i 26 września. Widzimy się w niebie.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: O reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż się nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Oliver Heldens pod swoim klubowym pseudonimem Hi-Lo wystąpi w Warszawie. Zaprezentuje mroczne, bezkompromisowe techno i energię znaną z największych festiwali świata. Hi-Lo. 16 października, Warszawa. Bilety na ark.site.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: 10 lat niezwykłego projektu This Never Happened. Lane 8 wystąpi w Warszawie już 9 października. Obowiązuje jedna zasada: no phones. Więcej muzyki, więcej emocji, tylko tu i teraz. Bilety na ark.site.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
8: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
8: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
8: A place where curiosity.
0: Prawdziwe dobre melo.

0: Emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie.

Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclaira. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alvarez i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej. This is Skytech.

Słuchajcie, this is Skytech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

składzie This is Skytech profesorowi progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Warszawa. Autopromocja.
1: Pana deszczyk popaduje.
2: Odsuwam, Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Straczek, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowam.